Babeczka mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

Mazurów.

Mężczyzna wychodzi często na plażę, wychodzi nocą przez okno, obserwuje matki z dziećmi na placach zabaw. Mężczyzna wychodzi i chodzi lecą po piasku, obserwuje statki wpływające z dalekich krajów. Statki wiodą kargo do portu gdyńskiego.

Mężczyzna spina się na falochron, karmi mewy i łowi byczki. Na wędkę z plastikowym haczykiem pojawia się często obserwując statki wiozące cargo z dalekich krajów do portu bliskiego.

trendy. Patrzcie obcy, chodźcie chłopcy, nie będzie żył nam tu obcy. Ruskie Mongoły nie myte, knują Niemce nieużyte. Czechy bardzo groźna nacja, zaś najgorsza jest Słowacja. Zimy nie ma, za to suszę, suszą moją polską duszę. Dusza polska ważna przecie, najbardziej

0: Wróżka prawdę ci powie. Radio Odzew.
1: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

boy, me voy. Donde no hay sufrimiento.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ciekawostka. Australijska armia przegrała pewnego razu bitwę z ptakami emu. Tak więc podbicie tego kraju nie może być trudniejsze niż wkroczenie do niego pewnym krokiem i zamówienie piwka. Więc pamiętajmy o dwóch rzeczach. Australijskie piwo jest słabe, nie ma co go zamawiać. A Australia to pływająca pustynia pośrodku niczego. Kraj ten znajduje się blisko 11 tysięcy kilometrów od najbliższej jednostki wojskowej, która teoretycznie mogłaby go podbić. I nie mówimy tu o Vanuatu. Japonia to państwo leżące na tyle blisko i na tyle potężne, że mogłoby rozważyć inwazję, ale pozostaje australijskim sojusznikiem od wielu lat. Nawet jeśli już dotrzesz do Australii, to problemy dopiero się zaczną. 98% populacji kraju żyje na wybrzeżu, ale wciąż musisz jeszcze podbić interior, który stanowi 70% powierzchni kraju. A to oznacza, że australijska armia dysponuje tysiącami kilometrów kwadratowych pustyni, gdzie może się chować i bawić w partyzantkę. Podczas II wojny światowej Japonia planowała inwazję na Australię, ale zarzuciła ten zamysł.

To przyszło do wody. Wypełzło z pomiędzy przerdzewiałych flach potrzaskanych szalup. To snuło się nisko, miało zapach dochów, sól, wilgoć, piasek, tkwiejące drewno. Popełzło powoli, potem ślad zostawał. Wężowy, kleisty, błyskający w mroku. Posnuło się, wiło to, kluczyło gęsto. I gdziekolwiek szedłem, to szło mi na przód.

To świeciło ciemno, to świeciło czarno. To w zaułku cało najczarniejszy cień. To kroczyło ciężko, to kroczyło twardo. To pod kutym butem dudniło bruk. To się niosło echem, warcząc i szeleszcząc. To się echem niosło, raz po raz wracało. To świeciło ciemno, to świeciło czarno.

0: Tak, trzy szczepy.
1: Co najmniej.
0: Dobrze. Jo! Zdechły osa. Na wice Utkowski.

miała co numer tramwaju. W ręce trzymałem bilet do raju. Beztrosko się o drzwi opierała, uśmiechem prosto we mnie strzelała. Wysiadła chyba pod

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: La Rinconada, Peru. Jest to miasto w południowym Peru, w regionie Puno. Jest to najwyżej położone miasto na świecie. Leży w Andach na wysokości 5100 metrów nad poziomem morza. Znajdują się w nim kopalnie złota. W 2012 roku zamieszkiwało je 50 tysięcy osób. W 2001 roku był to niewielki obóz poszukiwawczy złota, ale do 2009 roku liczba mieszkańców wzrosła do 30 tysięcy, co było spowodowane gwałtownym wzrostem ceny złota o jakieś 200%. Mieszkańcy miasta stali się przedmiotem badań naukowców próbujących zrozumieć, jak możliwe jest życie na tak dużej wysokości. Okazuje się, że mieszkańcy mają aż 8 litrów krwi, czyli około 3 litry więcej, ale krew jest wypełniona tlenem tylko w 82%, podczas gdy człowieka na nizinach w 98%. Mieszkańcy miasta żyją krócej niż ludzie na nizinach, dożywają średnio 55 lat. Ich serca są przerośnięte, a w tętnicach płucnych panuje bardzo duże ciśnienie powodujące nadciśnienie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miesiąc temu Wall Street Journal popełnił artykuł pod tytułem "Ludzie mają już dość i są zmęczeni tymi wszystkimi subskrypcjami", stając się niejako ich obrońcą i orędownikiem. Jak czytamy dalej, klienci zmieniają swój stosunek do subskrypcji, a wraz z nimi firmy. Niestety na tym zdaniu musimy poprzestać, ponieważ artykuł jest za paywallem i aby go przeczytać, ironicznie, musimy wykupić subskrypcję.

swój panie, na nasze wizje jakie komu tam. Niech nam się zdaje niebo, panie, nasze to niebo bardzo tanie. Panie, tanie, panie, zostaw nas wreszcie i pozwól nam wznosić nasz babę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Schody na Pico da Tijuca, Brazylia. Jeden z największych miejskich parków na świecie, Park Narodowy.

metry wysokości i drugi najwyższy punkt miasta Rio de Janeiro. Aby dotrzeć na szczyt, po minięciu po drodze wielu drzew i rozwidleń, trzeba pokonać 117 stopni. Prawie na samym końcu szlaku schody zostały wykonane w samej skale i mają poręcze po obu stronach. Piesze wędrówki na łonie natury mogą stanowić pewne ryzyko. Główne zagrożenia to upadki i gryzienie zwierząt. Dodatkowo zaleca się wykonanie tej konkretnej wspinaczki w obecności przewodnika.

na chacie, złota uchama, kolanami harakiri. Były suki jako takie tuki harakiri.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W ciągu ostatnich 10 dni zaszły w naszym kraju ważne wydarzenia. Niemała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii, łamania prawa. Posługując się metodą prowokacji, wzburzyły umysły części młodzieży. Parły do wywoływania starć ulicznych, do przelewu krwi. Nielegalne zgromadzenia i demonstracje uliczne studentów wywołały powszechne pytanie. O co chodzi? Dlaczego studenci występują przeciwko władzom państwowym? Próba wykorzystania poezji Mickiewicza, zrodzonej z walki patriotycznej młodzieży, przeciw carskiemu uciskowi, dla szkalowania Polski Ludowej, jest politycznym szalbierstwem. Wypacza bowiem najgłębszy, demokratyczny i postępowy sens twórczości Mickiewicza. Dziś, kiedy sojusz ze Związkiem Radzieckim, przyjaźń z odrodzonym socjalistycznym narodem rosyjskim jest i pozostanie fundamentem bezpieczeństwa, niepodległości i rozwoju Polski, jest naszym obowiązkiem, nie wypaczając w niczym historii i nie mając powodu do jej wypaczania, wykorzeniać z umysłów przeżytki starych i na zawsze minionych przeciwieństw, a nie zaś umacniać je i rozjątrzać. Taki jest nakaz patriotyzmu i internacjonalizmu, dwóch cech, które należą do najpiękniejszych tradycji polskiego narodu i polskiej klasy robotniczej. Łatwo sobie wyobrazić, jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 roku zamiast ciemniaków doszli do władzy jaśnie oświeceni. Byłaby to Polska bez ziem zachodnich, skłócona ze Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana, przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych, byłaby pionkiem w ich grze, byłaby niczym, gdyż dla takiej Polski nie byłoby w ogóle miejsca we współczesnej Europie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Nowości płytowe. Witam wszystkich, Władysław Bałtycki. Dziś mam zamiar przedstawić płytę wydaną w maju tego roku, 14 maja konkretnie, przez zespół Laibach. Płyta nazywa się Music. Płyta Laibachu Music ma swoje momenty, ale ostatecznie przypomina, że istnieje wiele dobrej muzyki pop, która nie tylko broni się sama przed sobą, ale też nie jest aż tak rozbudowana. Laibach nie jest nowiną dla popkultury, a zwłaszcza muzyki, jeśli chodzi o żarty. Słoweńska grupa, czasami nazywana zespołem art-popowym, działa na rynku od ponad 40 lat. W tym czasie próbowali swoich sił w wielu utworach, od Queenu po Beatlesów, od Jesus Christ Superstar po The Sound of Music, od White Christmas po The Final Countdown. Nie wszystkie ich utwory to covery, ale to właśnie one przynoszą im największą popularność. Pod pewnymi względami niewiele różnią się od Weird Ala Yankovica, natomiast zamiast jednak stosować sprytne gry słów i absurdalne obrazy, Laibach dokonuje swojej subwersji za pomocą bombastycznych, wagnerowskich aranżacji, totalitarnej, a może antytotalitarnej symboliki i przede wszystkim wokalu Milana Frasa. Fras nie śpiewa. Zamiast tego wypowiada swoje kwestie gardłowym, beznamiętnym rechotem. Wyobraźcie sobie imperatora Palpatina z Gwiezdnych Wojen, gdyby był Muppetem. To dość prosty, ale skuteczny motyw, z którego wiele skorzystał. Na nowym albumie zespołu Laibach, Music, nie skupiają się na konkretnych utworach ani artystach. Zamiast tego biorą na warsztat muzykę pop jako całość. Przynajmniej tak zaczyna się płyta. Ostatnia dekada przyniosła mnóstwo szaleństwa i dziwacznych zwrotów akcji, które idealnie nadawały się do potraktowania przez Laibach. Trump, COVID, Me Too, Black Lives Matter, późny etap kapitalizmu. Music zbiera to wszystko w jedną lśniącą, lepką kulę i pokrywa ironicznym, popowym połyskiem. Głównym tematem albumu jest fakt, że doświadczonego producenta dance popu Richarda X zatrudniono do nadania kilku utworom niezbędnego rytmu, blipów i radiowego blasku. Jednak nawet ten ruch świadczy o intencjach Laibach. Nie chcieli obiecującego, przekraczającego granice producenta dla swojego popowego albumu. Chcieli kogoś, kogo brzmienie jest dobrze ugruntowane, przyjazne dla radia i, śmiem twierdzić, nieco passé. Chcieli, żeby słuchacze dokładnie wiedzieli, co kpią. Nawet tytuł będący grą słów, Music, kończącą sick, czyli taka muzyka, chora muzyka, Music, nie jest zbyt oryginalny. Public Enemy wydało Muse Sick in Our Mass Age już w 1994 roku. Utwory wyprodukowane przez Richarda X są zabawnymi, angażującymi kawałki elektropopu. W otwierającym trio utworów i kilku numerach z późnego albumu pełno jest wielkich bitów, hitów orkiestrowych, wododerów i autotuna. Najlepszy z nich to Algorytm, All Go Rhythm. Rozumiesz? Oczywiste jest, że celem jest tu szczery, ale ironiczny synth-pop Pet Shop Boys. Utwór zaczyna się od aluzji do coveru Go West Village People w wykonaniu Boys. Słyszenie, jak Fraz mówi, jest dużo gadania, kiedy Laibach upuszcza piosenkę. Jest naprawdę zabawne, a od tego momentu rytm Four on the Floor i jąkające się sample wokalne przejmują kontrolę. Inne próby subwersji są równie rażące jak światła stroboskopowe. Grzmiący utwór tytułowy zaczyna się jak pean na cześć, no właśnie, muzyki. Po wychwalaniu jej jako klucza odpowiedzi i pokarmu miłości, Fraz przerywa i oznajmia: mam dość muzyki. Love Machine to nawiązanie do The Man Machine Kraftwerku, gdzie tytułowa fraza ostatecznie ustępuje miejsca okrzykowi fraza War Machine. Ostatecznie stopień, w jakim doceniasz music, sprowadza się do tego, jak bardzo uważasz za awangardowe stwierdzenie, że każdy utwór to kopia lub remake w utworze, który sam kopiuje melodią z Eine Kleine Nachtmusik. Utwory, w których Richard X nie bierze udziału, to gatunkowe eksperymenty, które w większości nie wypadają dobrze. Utwór hiszpańskojęzyczny, hardkorowy i pastisz spaghetti westernu mogą zadowolić fanów Laibach, ale sugerują też, że zatrudnienie Richarda X nie było wcale takie ironiczne. Właściwie music to nie pierwszy raz, kiedy Laibach eksperymentuje z technopopem. Ich dyskotekowa wersja Sympathy for the Devil, nieuchronnie nazywana Who Killed the Kennedys Mix, pełna sampli z filmów dokumentalnych o Stonesach, jest genialna. Taneczna, bezczelna i relaksująca, to wszystko, do czego dąży music, ale nie do końca. Jeśli chodzi o ten album, ma swoje momenty, ale ostatecznie przypomina, że istnieje mnóstwo dobrej muzyki pop, która szpeci samą siebie, nie będąc przy tym tak rozwlekła. No to teraz zobaczmy, co tam serwują nam panowie ze Słowenii. Music, gościnnie Wajala, potem Fluid Emancipation, Singularity, gościnnie Donna Marina Mertenson, Resistencja, gościnnie Gregor Strasberger, Love Machine, Luigi Magnone, Keep It Real, gościnnie Manka Trampus, Yes, Maybe, No, gościnnie Donna Marina Mertenson, Algorithm, gościnnie Wajala i na koniec Das Gottliche Kind. No to posłuchajmy sobie tej piosenki, Boże, tej płyty, bo coś głos mi nie chce się wydobywać już dłużej. Grupa Laibach, płyta 11 maja 2026.
2: Music. The key. Music. The answer. Music. The power. Music. My life. Music. Don't you know it? Music. Don't you get it? Music. I'm sure you do. Music.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Randy Gardner z San Diego z Kalifornii wytrzymał 11 dni i 24 minuty bez snu. Na dodatek efekt ten uzyskał bez zażywania środków pobudzających. Eksperyment miał miejsce w 1965 roku, a Gardner miał wówczas tylko 17 lat. Wyczyn chłopca, który upamiętniony został w Księdze Rekordów Guinnessa, był częścią szkolnego eksperymentu poświęconemu znaczeniu snu. Oczywiście tak długa deprawacja snu wiązała się z różnymi nieprzyjemnościami. Po 4 dobach Gardner uznał, że jest Polem Low, słynnym wówczas amerykańskim futbolistą. Zaburzenie snu prezentowało się w sposób niezwykle plastyczny dla otoczenia, bo chłopiec rozmawiał z wyimaginowanymi postaciami, a nawet pomylił znak drogowy ze znaną sobie osobą. Eksperyment prowadzony był w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy medyczne standardy były dużo mniej restrykcyjne niż teraz. W dzisiejszych czasach na taki eksperyment nikt by prawdopodobnie nie pozwolił. Deprawacja snu jest niebezpieczna, więc bicie rekordów celowego pozbawiania się snu nie powinno być codziennością. Po 11 dniach bez snu Gardner przespał zaledwie kilkanaście godzin i po przebudzeniu sprawiał wrażenie osoby w pełni świadomej i kontaktowej. W ciągu kolejnych kilku dni chłopak powrócił do normalnego trybu spania i nie narzekał na jakiekolwiek problemy związane z cyklem dobowym.

bardziej zaciętych walk na Pacyfiku. Mogliśmy je zobaczyć m.in. w filmie Cienka Czerwona Linia. Niestety, pomimo upływu lat, niebezpieczne pozostałości po wojnie wciąż są zabójcze. Co jakiś czas ktoś trafia na nie wybuchy, co często kończy się tragedią. Wyspy Salomona są biednym krajem, dlatego rozwiązanie tego problemu bez pomocy z zewnątrz może być niemożliwe. I pora na ciekawostkę. Wielu mieszkańców archipelagu Wysp Salomona ma blond włosy pomimo ciemnego koloru skóry. Jak podaje Rzeczpospolita, dotychczas sądzono, że powodem tego zjawiska było krzyżowanie się tubylców z europejskimi żeglarzami i kupcami, którzy od XVII wieku odwiedzali wyspy, wzbogacając tubylczą ludność o swoje geny. Jednak najnowsze badania wykazały, że za ten kolor włosów odpowiada mutacja genu, która nie występuje poza oceanią, więc nie została odziedziczona po Europejczykach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skypool w Houston, Texas. Kąpiel w tym basenie może przyprawiać o dreszcze. Zbudowano go 150 metrów nad ziemią. Ma przezroczyste dno, dzięki czemu pływający w nim człowiek ma wrażenie, że unosi się w powietrzu. Skypool mieści się na szczycie luksusowego apartamentowca w Houston w amerykańskim stanie Texas. Z basenu mogą dowoli korzystać lokatorzy apartamentowca. Studio o powierzchni 52 metrów kwadratowych kosztuje $1,805, czyli w przeliczeniu ponad 8000 zł miesięcznie, zaś penthouse o powierzchni prawie 300 metrów kwadratowych $18,715, czyli ponad 80 tysięcy złotych miesięcznie. Skypool wystaje 3 metry poza krawędź budynku. Jego dno zbudowano ze szkła akrylowego. Ma ono grubość około 20 cm. Podczas gdy jedni są zachwyceni basenem, inni drżą na samą myśl o kąpieli na wysokości 150 metrów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Amerykański Pitbull Terrier. Pitbull. Historia tej rasy sięga ponad 150 lat. Rasą, która po części stworzyła obecnego Pitbulla, był Bulldog. Jednym z głównych poglądów na historię American Pitbull Terriera jest teza, że psy stosowane do walk w ringu były nową rasą specjalnie do tego stworzoną. Rodowody tej rasy, jeśli kiedykolwiek były zapisywane na papierze, nie były dokładne, gdyż żaden z hodowców nie chciał ujawniać sekretów swojego sukcesu innym i tym samym uniemożliwił im powtórzenie swoich osiągnięć. Amerykański Pitbull Terrier to rasa, która chyba od zawsze budzi spory respekt na tle innych psów. W Polsce psy zaliczane są do ras uznawanych za agresywne. Na świecie są różne rodzaje psów, jednak Pitbull posiada pewną wyróżniającą go na tle innych ras cechę. Amerykański Pitbull Terrier jest psem niemal nieustępliwym i często chce wygrać za wszelką cenę. To bardzo silne uczucie, przez które pies często zapomina nawet o bólu. Psy tej rasy charakteryzują się siłą, walecznością i odpornością. Co więcej, dobrze wychowany i poddany intensywnemu procesowi socjalizacji, Pitbull potrafi być przyjaźnie nastawiony nawet do innych psów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakon krzyżacki. Współczesny zakon składa się z czterech gałęzi: braci zakonnych, kapłanów ojców i niekapłanów składających śluby zakonne, księży oblatów, księży nieskładających ślubów, sióstr zakonnych składających śluby zakonne oraz familiares, czyli przynależących do zakonu osób świeckich i duchownych diecezjalnych. Najbardziej zasłużeni familiarzy należą do grupy rycerzy honorowych. Byli nimi w ostatnich latach m.in. arcybiskup Wiednia Franz kardynał Koenig, książę Liechtensteinu Franciszek Józef II, arcybiskup Kolonii kardynał Joachim Meissner czy Otto von Habsburg, a obecnie Karol Tomasz Habsburg. Familiares, których jest w sumie około 600, zorganizowani są w 5 baliwatów: niemiecki, austriacki, rzymski, południowego Tyrolu oraz Czech, Moraw i Śląska i jedną komturię, Alden Bajzen w Belgii.

Zimnej tawernie nad urwiskiem zdrowej śmierci, gdzie pirackie włóczęgi, lichwiarze, mordercy, każdy kotwicę wbił w drewniane

złociste, kryształowej koczystej, stoją na fortepianie, pod fortepianem to ja.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

0: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki.
1: No nie, niech mnie diabli, mruknął ojciec, który nigdy jeszcze, przynajmniej w obecności Elizabeth, nie powiedział niech mnie diabli. To Johnson Ward.
2: Kim jest Johnson Ward?
1: Zapytała.
2: Ojciec położył jej rękę na ramieniu.
1: To pisarz, kochanie. Spotkałaś go już przedtem, ale pewnie nie pamiętasz. Moim zdaniem jest jednym z największych pisarzy, jacy kiedykolwiek chodzili po tej ziemi. Napisał słynną książkę pod tytułem Gorzki owoc.
2: Elizabeth nie wiedziała, co ma odpowiedzieć.
1: Spotkała już kilku pisarzy. Nerwowego młodzieńca o nazwisku Ashley Tibbet, który odpalał jednego papierosa od drugiego i napisał kilka esejów na temat wiejskiego życia w Litchfield Hills, tak cienkich, że można było pomyśleć, że nie mają kartek między okładkami. A także Mary Kenneth Randall, ubraną na szaro poważną kobietę z ochrypłym głosem, grubymi łydkami i włosami jak szczotka, która napisała dwie wielkie powieści o obiektywizmie. Cokolwiek to miało oznaczać. Z tego, co wiedziała Elizabeth, dzieci raczej nie obchodziły pisarzy. Pisarze mówili wyłącznie o sobie i wydawali się traktować dzieci jako konkurencję. Ashley Tibbet nie potrafił się nawet zmusić, żeby na nie spojrzeć, a Mary Kenneth Randall dała im wyjątkowo wstrętne cukierki na kaszel i poklepała po głowach tak mocno, że obrączka zadzwoniła o ich czaszki. Johnson Ward dotarł na ganek. Wielki i uśmiechnięty, z wesołymi iskierkami w oczach, tupnął parę razy nogami i zatarł ręce w skórzanych rękawiczkach.
2: — Witaj, Johnson! — zawołał ojciec.
1: W porównaniu z Wardem wydawał się całkiem mały, prawie tak, jakby się skurczył w praniu. Johnson zdjął jedną rękawiczkę, uścisnął ojcu mocno dłoń i klepnął go po plecach.
2: — Cześć, David. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że przyjechałem. Michael Farkas powiedział mi, co się stało. Naprawdę bardzo mi przykro.
1: Twoja mała Peggy była spełnionym snem.
2: Tak, była, odparł ojciec.
1: Tak, będzie nam jej bardzo brakowało.
2: A to musi być Lizzie, stwierdził Johnson Ward. Zdjął kapelusz i kiedy to zrobił, Elizabeth zobaczyła, że nie jest wcale taki stary. Miał rozdzielone eleganckim przedziałkiem błyszczące włosy barwy orzechowego cukierka, takie same jasnobrązowe wąsy i szeroką, dobroduszną twarz człowieka, który lubi się śmiać, z kurzymi łapkami przy oczach. Przypominał jej trochę Clarka Gable'a, z tą różnicą, że był wyższy i cięższy, a uszy nie odstawały mu na boki, niczym otwarte na oścież drzwi kredensu, jak mawiała zawsze Laura.
3: — Dzień dobry, panu — szepnęła.
2: Johnson Ward przykucnął na ganku tak, że poły jego płaszcza opadły na śnieg. Był bardzo czysty, gładko ogolony, w wykrochmalonym białym kołnierzyku i z elegancko przystrzyżonym wąsikiem pachniał cygarami i kuchennymi przyprawami.
1: — Nie musisz mówić do mnie, proszę pana — powiedział, ujmując w dłonie jej obie ręce. — Ty i ja jesteśmy przyjaciółmi, nawet jeśli o tym nie wiesz. Ostatnim razem widzieliśmy się, kiedy urodziła ci się siostrzyczka i miałaś 4 lata. Wiesz, co wtedy robiliśmy?
3: — Nie, proszę pana
2: — odparła Elizabeth.
1: — Dobrze, więc ci powiem. Spędziliśmy całe popołudnie w ogrodzie, dziurawiąc balony. Skakaliśmy na nie, siadaliśmy na nich. Kłuliśmy je szpilkami, nawet je gryźliśmy, wiesz? Żeby ugryźć balon, trzeba niemałej odwagi. Ale jednej rzeczy nigdy nie zapomnę. Że byłaś prawdziwą damą. Nawet jako 4-letni berbeć byłaś damą i widzę, że dzisiaj nadal nią jesteś i że zawsze nią pozostaniesz.
2: Elizabeth nie wiedziała, co ma odpowiedzieć. Pamiętała pękające balony, nie przypominała sobie jednak wcale Johnsona Warda.
1: No ale trzymał teraz w mocnym, ciepłym uścisku jej dłonie i doszła do wniosku, że go lubi.
2: Podziękuj panu Wardowi, Lizzie, nakazał dość ostrym tonem ojciec.
3: Dziękuję, pani Ward, szepnęła Elizabeth.
1: Nie, powiedz dziękuję, Bronko,
2: nalegał Johnson Ward. Elizabeth zawahała się. Jak dorosły pisarz z Cadillaciem i z wąsami mógł nazywać się Bronko? To imię było dobre dla kowboja. Mogli go używać chłopcy podczas zabawy na boisku.
1: No, śmiało,
2: ponaglał ją Johnson Ward. Elizabeth przełknęła ślinę. Od chłodnego przeciągu wyschło jej w gardle.
3: Dziękuję, Bronko,
2: wykrztusiła. Ojciec zamknął drzwi, a Johnson Ward zdjął swój ciężki płaszcz.
1: Chyba bardzo tęsknisz za swoją małą siostrzyczką, powiedział. Elizabeth kiwnęła głową. Myślenie o tym, że Peggy nie żyje, nie sprawiało jej na ogół większej trudności, ale co jakiś czas, bez żadnej określonej przyczyny, jej oczy wypełniały się łzami, gardło zaciskało, a głos brzmiał, jakby w krtani utkwił oset, jeżeli była w ogóle w stanie mówić. W takich momentach ogarniało ją chłodne i bluźniercze podejrzenie, że Peggy nie poszła wcale do nieba, że nie siedzi w białej koszuli z białymi skrzydłami i ze złotą aureolą wokół głowy na jakiejś skąpanej w promieniach słońca chmurce. W takich momentach podejrzewała, że Peggy opuściła ich na zawsze, że leży po prostu w zimnej trumnie i na tym koniec. W takich chwilach przypominała sobie ukryte pod podłogą szopy baśnie Hansa Christiana Andersena. Kiedy przecinali hall, kierując się w stronę zatłoczonego salonu, Johnson Ward położył jej krzepiącym gestem dłoń na ramieniu. Kiedy umarł mój starszy brat, Billy, byłem taki załamany, że nie mogłem jeść, nie mogłem pisać i nie mogłem nawet myśleć. Wiesz, jak to jest, kiedy nie potrafi się nawet myśleć. Twoja głowa nie jest wtedy lepsza od pustego garnka. Możesz z całej siły walić się w czaszkę kłykciami, ale ze środka odpowiada tylko echo. To były dla mnie bardzo złe czasy. Przystanął i spojrzał na nią. Ale wiesz, co się stało? Wkrótce potem pojechałem do Hawany. Przede wszystkim po to, żeby się upić. Grałem w kasynie, paliłem cygara wielkości słupów telegraficznych i piłem whisky. I pewnego razu, kiedy siedziałem na Plaza de Armas, z głową, która bolała mnie tak, jakbym włożył o

On podszedł trochę bliżej, spojrzał na mnie tak, jak ja teraz na ciebie patrzę i powiedział: To ja, Billy, chciałem ci tylko powiedzieć, że wszystko jest w porządku. W porządku? Zapytałem. Zamieniłeś się w Kubańczyka i wszystko jest w porządku? Nie może być lepiej, odparł. A potem odwrócił się, odszedł przez plac i to był ostatni raz, kiedy go widziałem. Czy to był duch? Zapytała przejęta grozą Elizabeth. Nie sądzę. Wydaje mi się, że to był po prostu Billy. Elizabeth chciała zapytać Johnsona Warda, czy w ten sam sposób nie można byłoby odnaleźć gdzieś Peggy w tłumie na Plaza de Armas, albo w ogóle w jakimś innym miejscu, ale zanim zdążyła to zrobić, zbliżyła się do nich mama, kołysząc się lekko. Johnson! Zawołała, zarzucając Wardowi ramiona na szyję. Cześć, Margaret. Bardzo mi przykro z powodu Peggy. Naprawdę bardzo wam współczuję. Proszę, przyjmij kondolencje ode mnie i od Wity. Mama obróciła głowę w prawo i w lewo. Nie przywiozłeś Wity? Wita nie czuje się zbyt dobrze. Nic poważnego, ale nie zniosłaby trudów podróży. Och, jak mi przykro, stwierdziła mama tonem, który wskazywał, że nie jest jej nawet w najmniejszym stopniu przykro. Jak idzie pisanie? Zapytała, udając, że szuka dwoma odzianymi w czarne rękawiczki palcami właściwych liter na klawiaturze maszyny do pisania. Pomalutku, odparł Johnson Ward. Znasz mnie. Mam szczęście, jeśli uda mi się napisać 3 słowa dziennie. Dziwię się, że po gorzkim owocu wciąż jeszcze masz o czym pisać. No cóż, w gorzkim owocu wszystko było po trochu prawdą? Uśmiechnął się Johnson Ward. Mama Elizabeth przechyliła się na bok, jakby starała się złapać równowagę na rozkołysanym pokładzie statku. Wiesz, na czym polega problem z wami, pisarzami? Zapytała. Jestem pewien, że niezależnie od tego, czy o tym wiem, czy nie, zamierzasz mi to powiedzieć, Margaret. Problem z wami, pisarzami, polega na tym, że uważacie się za bardziej realnych od nas. Naprawdę? Oczywiście, tak właśnie uważacie. Ale robiąc tak, popełniacie duży błąd. Ja jestem realna. Wszyscy ci ludzie są realni. David jest realny i realne są Elizabeth i Laura. Jedyną fikcyjną postacią w tym salonie jesteś ty. Nie jesteś realny. Nie jesteś, ale nigdy się do tego nie przyznasz. Johnson Ward ujął mamę pod schowany w czarnej rękawiczce łokieć, częściowo w geście współczucia, a częściowo, żeby pomóc jej zachować równowagę. Najlepiej będzie, jeśli zmieszam się z tłumem, powiedział. Może ocierając się o tych dobrych ludzi, stanę się trochę bardziej realny. Nie jesteś prawdziwy, Johnsonie, oznajmiła mama. Jesteś 100-procentowym falsyfikatem. Johnson Ward pozostawił mamę wpatrującą się w ścianę, tak jakby widziała ją po raz pierwszy w życiu. Krążył po salonie, wymieniając uściski dłoni z ludźmi, których znał i uśmiechając się do tych, których widział po raz pierwszy. Podał rękę wielebnemu Earwakerowi i szepnął mu coś do ucha, a wielebny Earwaker pokiwał głową. Elizabeth była zdania, że Johnson Ward jest wspaniały i nie mogła oderwać od niego oczu. Mama zachowała się wobec niego bardzo niegrzecznie, ale on najwyraźniej wcale się tym nie przejął i nie tylko powiedział, że uważa Elizabeth za damę, ale jak damę ją traktował. Po drugiej stronie pokoju Laura gawędziła z ciotką Beverly, opowiadając, jak bardzo nadal chce zostać gwiazdą filmową, sławniejszą nawet od Shirley Temple. Oczywiście, cukiereczku, jesteś 2 razy ładniejsza od Shirley, zapewniała ją ciotka. Jeśli twoja mama się zgodzi, zabiorę cię, żebyś spotkała się z Solem Warburgiem. To bardzo, bardzo sławny producent. Minutę po 11:00 rozległ się dzwonek do drzwi. Wszyscy wiedzieli, kto przyszedł i umilkły prowadzone przyciszonym tonem rozmowy. Goście popatrzyli po sobie zmieszani. Ojciec Elizabeth ruszył ku drzwiom sztywnym, nożycowym krokiem człowieka, który chce mieć to wszystko jak najprędzej za sobą. Na zaśnieżonym ganku stali ramię przy ramieniu przedsiębiorca pogrzebowy pan Eddie i jego wysoki i chudy pomocnik Benny, obaj czarni i wyglądający jak 2 na pół zagłodzone wrony. Zdjęli z głów czarne kapelusze i zaczesane starannie w poprzek wąskiej czaszki zakrywające łysine włosy pana Eda, uniosły się w górę i zafalowały na wietrze. Czy przybyli już wszyscy pańscy goście? Zapytał, przechylając głowę i zaglądając do środka holu. Elizabeth słyszała, jak ojciec rozmawiał z nim przez telefon o odpowiedniej trumnie i kwiatach.
Ojciec odwrócił się ku zgromadzonym przyjaciołom i krewnym i w jego spojrzeniu było coś,

0: co graniczyło z paniką. Nawet Elizabeth zrozumiała, co naprawdę miał na myśli pan Eddie. Czy jest pan gotów? Czas już złożyć pańską córkę do grobu. Przez otwarte drzwi Elizabeth widziała stojący w białym, widmowym ogrodzie wielki czarny karawan, z oknami tak pełnymi kwiatów, że zdołała dostrzec tylko jeden lśniący srebrny uchwyt przy trumnie Peggy. Różyczek krasa minie. Pójdźmy pokłonić się dziecinie. Powtórzyła krótką modlitwę z królowej śniegu. Po powrocie z pogrzebu goście byli milczący i zziębnięci. Gdy zaopatrzoną w srebrne uchwyty małą, białą trumnę Peggy spuszczono do grobu, a mama rzuciła na nią 5 białych róż, każdą za jeden błogosławiony rok jej życia, rozległo się kilka bolesnych szlochów. Po odsłoniętym zboczu cmentarza hulał ostry północno-wschodni wiatr i sypał im w oczy śnieg niczym kawałki stłuczonego szkła. Kiedy tylko pani Patrick otworzyła frontowe drzwi, mama minęła ją i niczym niespokojny czarny duch pognała na górę. Dziewczynki usłyszały, jak zamyka się w sypialni. Zakłopotani goście zgromadzili się w salonie. W jadalni, do której otwarto podwójne drzwi, stół uginał się pod jedzeniem i piciem. Podano zupę z kurczaków, szynkę, udziec wołowy i pikantny pasztet, a także pieczonego indyka i ugotowanego w całości łososia z nadziewanymi pimentem oliwkami w miejscach, gdzie powinny być oczy. Dziewczynkom przypominał łososia z komiksów. Wyglądał, jakby mógł się nagle do nich odezwać. W wielkiej srebrnej wazie pożyczonej z Sherman Country Club pani Patrick przygotowała gorący poncz z mnóstwem cukru, soku z cytryn, goździków i wina Sartenes. Simons nalewał go każdemu z gości, żeby odtajał. Poncz był bardzo mocny i wkrótce policzki wszystkich ogrzały się i zaczerwieniły, a rozmowa stała się głośniejsza i nie tak powściągliwa. Tu i tam rozległy się nawet wybuchy śmiechu. Rozmawiano dużo o wojnie w Europie. W Wielkiej Brytanii ogłoszono właśnie racjonowanie masła i mięsa.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Jeśli moja osoba tak ci dzisiaj noży, zostanę od jutra twym aniołem stróżem. Będę Harvey'em Keitelem, będę twoim bohaterem. Będę ekshibicjonistą z bielizną przeźroczystą. Będę twoją kobietą. O, co to, to nie to. Będę awangardą, końca wieku awangardą, albo twoją pogardą. Będę twoim kitem szczelim, będę tobą w niedzielę, będę sobą w sobotę, będę dla ciebie robotem. Będę twoim Mefisto, załatwimy sprawę czysto, będę twoim koniem, ty będziesz woźnicą. Będę pamiątką bezcenną, będę biletem lotniczym, będę twoją kokainą, herą i amfetaminą. Będę twoim kompotem, strasznie się poczujesz po tym. Będę twoim okiem, co się ledwo wynurza spod powiek, czystym jak marzenie. I będę też marzeniem, co w oko się zamienia. I będę marzeniem, co w oko się zamienia. Będę twoim niewolnikiem, głodnym i wyjącym wilkiem. Będę walczył w twym imieniu, mogę też być dla ciebie trupem. Lepsze to niż palec w dupie. Będę zawsze bliski wrzenia, ale nie będę się wtrącał. Będę jako miedź brzęcząca, co kalekom sen wytrąca. Będę twoją musztardą, grubą bertą i petardą. Będę twoim ciasnym butem, będę gumką do mazania. Będę twoim namaszczeniem, będę twoim AIDS. Będę twoim Nowym Jorkiem, ogórkiem i rozpiętym rozporkiem. Będę przypalonym włosem, ostatnim papierosem i słoikiem. Z tym słoikiem przesadziłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Autostradowy morderca William Bonin. William Bonin, lepiej znany jako autostradowy morderca, zyskał sławę przez dokonanie serii sadystycznych morderstw. Bonin pozornie był zwykłym kierowcą ciężarówki jeżdżącym przez Amerykę Północną. Jednak podczas podróży zabierał autostopowiczów, gwałcił ich i torturował. Podobno w ciągu roku zabił 21 chłopców i młodych mężczyzn. Został aresztowany w Hollywood 11 czerwca 1980. W tamtym czasie pod jego opieką był chłopiec, którego zgwałcił. Wraz z aresztowaniem w końcu ujawniono pełny zakres przerażającego działania Bonina. Zawsze miał przy sobie drut, linę i żelazko do opon, aby być przygotowanym na kolejne morderstwo. Prośba jego prawników o darowanie mu życia została odrzucona. Ostatnie wypowiedziane przez Bonina zdanie przyprawia o dreszcze. "Myślicie, że moja śmierć to zakończy?" powiedział. "Ale tak nie będzie i przekonacie się."

Witamy Państwa tu Radio Chaos. Chcemy przedstawić najnowsze wydarzenia ze świata. Na krakowskich Szańcach na Dąbiu wylądowało UFO. Nie wylądowano żadnych ofiar śmiertelnych. Zielone ludziki pojmały księdza zakonnicze kościelnego z uwięzieniem w kościele. Żądają mocy. Będziemy na bieżąco informować. Prezydent Ugandy oznajmił, że kraj posiada bombę atomową.

chcemy tłuc, spędzamy w domu każdą noc, a latem gdy słońce lśni, starczy nam dość nieba i wiatru śpiew. Starczy nam dość nieba i wiatru śpiew. Starczy nam dość nieba i wiatru śpiew.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sygnalizatory Bluetooth. Możesz pomyśleć, że Bluetooth to nic innego jak prosty i łatwy sposób na podłączenie telefonu do samochodu lub podłączenie słuchawek bezprzewodowych do różnych urządzeń. Jednak w ostatnich latach Bluetooth znacznie się rozwinął i teraz osiągnął punkt, w którym wiele sklepów, firm i samorządów korzysta z nowego typu technologii sygnalizatorów Bluetooth, która może zmienić świat, jaki teraz znamy. Historia rozpoczęła się w zeszłym roku na popularnym kanale YouTube'owym poświęconym prawdziwym przestępstwom, znanym jako Thai Knots True Crime Mysteries. W filmie YouTuber wyjaśnił, w jaki sposób te sygnalizatory są używane na całym świecie, szczególnie w USA i Chinach, do śledzenia każdego naszego ruchu i wysyłania tych informacji do korporacji, które bez Twojej wiedzy budują tajny profil o Tobie. Podobnie dzieje się, gdy sklepy spożywcze śledzą kupowane przedmioty, a następnie wysyłają polecenia na podstawie Twoich najpopularniejszych zakupów. Cytując film, Thai Knots zapowiedział: jeśli masz telefon z Bluetooth, sygnalizator wykryje Twój telefon i zarejestruje jego osobiste numery identyfikacyjne. To powiąże Twój telefon z Tobą i informuje sklep, że to właśnie Ty. Połączenie dołoży wszelkich starań, aby zbierać dane o Tobie, rejestrować informacje o tym, jakie aplikacje są zainstalowane na telefonie, a w niektórych przypadkach tworzyć spersonalizowany profil, który może nawet zawierać Twoje imię, nazwisko i adres. Informacje te są przekazywane do sklepu i rejestrowane w ogromnej bazie danych zawierających informacje o kupujących. Gdy te sygnalizatory połączą się z Twoim urządzeniem, mogą śledzić, ile czasu spędzasz w sklepie. Mogą nawet stworzyć wirtualną mapę, aby określić, w jaki sposób się po nim poruszasz, katalogując Twoje unikalne nawyki i przygotowując informacje i schematy marketingowe osobistych preferencji zakupowych. Na przykład idziesz rzędem makaronów i serów. Lampa ostrzegawcza automatycznie wykryje, kiedy zbliżasz się do przejścia i będzie wiedzieć, kiedy wchodzisz do przejścia. Następnie sygnalizator może zostać podłączony i rejestrować, ile czasu spędzasz w przejściu. Załóżmy, że idziesz do sklepu 3 razy w ciągu 2 tygodni.

0: Światło dnia, czyli rekolekcja.
1: Ludzki umysł jest przyzwyczajony do trzymania się stabilności. Chcemy, aby wszechświat był przewidywalny i zrozumiały. Jednak im głębiej nauka zagłębia się w mikrokosmos, tym częściej Ziemia pod jej stopami się zapada. Nagle odkrywamy, że pod zasłoną znanych nam pojęć, takich jak cząstki, przestrzeń i czas, kryje się otchłań paradoksów. Kwantowa teoria pola jest jednym z największych intelektualnych przedsięwzięć ludzkości, a jednocześnie symbolem naszej bezradności w obliczu nieskończoności. Twierdzi ona, że wszystko, co nas otacza, nie jest stałymi obiektami materii, ale wibrującymi, pulsującymi polami, falami energii, z których wyłaniają się cząstki. W tym obrazie wszechświat wydaje się zamieniać w ocean, w którym wszystko faluje, zderza się i rozpuszcza. Jednak im dokładniej próbujemy opisać ten ocean, tym częściej równania się psują. Rośnie w nich nieskończoność, szeregi rozbieżne, aksjomaty się załamują. A jednak paradoksalnie te zepsute równania dają niezwykle dokładne odpowiedzi w eksperymentach. Czy to nie szalone? Teoria oparta na matematyce okazuje się jedną z najbardziej weryfikowalnych i skutecznych w historii nauki. To jak statek z pęknięciami w kadłubie, który nie tylko utrzymuje się na powierzchni, ale także wygrywa wyścig dookoła świata. Na tym polega istota wyzwania. Przyznać, że nasza nauka przetrwała dzięki kontrolowanej iluzji. Żyjemy w świecie, w którym kłamstwa mogą być przydatne, jeśli są wystarczająco piękne i skuteczne. To jest główny paradoks. Aby przetrwać w szalonym wszechświecie, jesteśmy zmuszeni okłamywać samych siebie w elegancki, konsekwentny i świadomy sposób. Tworzymy spójne teorie, wiedząc, że mogą one być tylko tymczasowymi mirażami. Ale bez tych miraży utonęlibyśmy w chaosie niepewności. Aby zrozumieć, dlaczego kwantowa teoria pola nie jest tylko gałęzią fizyki, ale całą filozofią istnienia, musimy odrzucić nasze zwyczajowe wyobrażenia o materii. W końcu teoria ta nie dotyczy atomów ani cząstek w zwykłym sensie. Jest to próba spojrzenia na fundamentalną strukturę rzeczywistości, w której wszystko wokół nas jest ciągłym polem, żyjącym własnym życiem. Wyobraź sobie wszechświat jako ocean bez początku i końca, tylko fale i wiry. Każda cząstka, czy to elektron, foton, czy kwark, nie jest niezależnym obiektem, ale maleńkim błyskiem na powierzchni tego samego oceanu. Pojawia się, porusza się i znika. A wszystko to nie dzieje się gdzieś w przestrzeni, ale w samym polu, które jest wszechobecne. Nie jest to więc narzędzie opisowe, ale podstawa istnienia. Pomysł był rewolucyjny. XIX-wieczna fizyka klasyczna głosiła: świat składa się z ciał, atomów i sił oddziałujących na odległość. Jednak XX wiek przyniósł chaos, mechanikę kwantową i teorię względności, które pokazały, że przestrzeń i czas nie są absolutne, cząstki nie są punktami, ale bytami probabilistycznymi, a energia może zostać ponownie przekształcona w materię. Wtedy pojawiła się kwantowa teoria pola. W ramach gigantycznej syntezy tych dwóch kierunków, jej twórcy, w tym Dirac, Feynman, Schwinger i Tomonaga, zaproponowali radykalną koncepcję. Jeśli chcemy połączyć mikrokosmos z symetrią relatywistyczną, musimy porzucić ideę cząstek jako znanych nam bytów. Wszystko, co istnieje, to pola, które oscylują i oddziałują na siebie, a cząstki są jedynie kwantami tych oscylacji. Ta koncepcja zmieniła wszystko. Pole elektromagnetyczne stało się podstawą fotonów. Pole Higgsa stało się źródłem mas cząstek elementarnych. Pola kwantowe, kwarki i gluony stworzyły chromodynamikę, język, w którym zapisana jest fizyka oddziaływań silnych. Nawet próżnia przestała być niczym. Teraz jest to kipiąca otchłań cząstek wirtualnych, nieustannie pojawiających się i znikających. W tym sensie kwantowa teoria pola jest teorią nie rzeczy, ale oddziaływań, nie obiektów, ale procesów. Zmieniła ona samo rozumienie istnienia. Rzeczywistość zaczęła być postrzegana nie jako zbiór elementów, ale jako niekończąca się symfonia energii, w której każda nuta rodzi się z innej. Wszystko jest połączone ze wszystkim. Każdy elektron odczuwa wibracje otaczającego go pola. Nawet pustka nie jest ciszą, ale niewidzialnym dźwiękiem kosmosu. Jeśli twój umysł zmaga się z tą zmianą, nie jesteś sam. Kliknij przycisk „Lubię to” i zasubskrybuj. To rodzaj podstawowej wiedzy, która zmienia sposób postrzegania wszystkiego. Jednak za tym pięknem kryje się oszałamiająca złożoność. W ramach tej teorii wszystko nieustannie oddziałuje na wszystko inne, a każda próba odizolowania cząstki od reszty świata powoduje lawinę korekt. Aby obliczyć na przykład siłę oddziaływania między dwoma elektronami, należy wziąć pod uwagę niezliczone procesy wirtualne, drobne fluktuacje i wymiany kwantowe. A wszystko to w przestrzeni, która dosłownie wrze. Dlatego teoria pola jest często porównywana do żywego organizmu. Nie daje ona ostatecznych odpowiedzi. Oddycha, zmienia się, opiera się uproszczeniom. Feynman powiedział kiedyś, że nikt tak naprawdę jej nie rozumie, ale wszyscy wiedzą, jak ją stosować. To nie jest żart, to przyznanie się do porażki. Teoria jest zbyt głęboka, aby zmieścić się w intuicji. Działa, ale nie wyjaśnia, dlaczego działa. Jest jak lustro, które nie odbija samego świata, ale naszą interakcję z nim. Kwantowa teoria pola stała się kamieniem węgielnym całej współczesnej fizyki. Jest podstawą standardowego modelu cząstek elementarnych, który przewidział bozon Higgsa. Elektrosłabe zjednoczenie kwarków i leptonów. Bez niej nie byłoby CERN-u, nie byłoby przewidywań dotyczących anihilacji, tworzenia cząstek i całej współczesnej fizyki oddziaływań. A jednak nie jest to ostateczna prawda, ale kolosalna tymczasowa podpora, na której opiera się tworzenie nauki. Z jednej strony mamy elegancję, niemal poetyckie piękno struktur matematycznych, z drugiej zaś ukrytą szczelinę w fundamentach. Istnieje poczucie, że za tym wszystkim musi kryć się coś więcej, a my widzimy tylko cień. Wszystko, co wydaje się uporządkowane i logiczne w kwantowej teorii pola, załamuje się, gdy dochodzi do szczegółów. Pod błyszczącą powłoką eleganckich wzorów kryje się prawdziwa burza, morze nieskończoności, które wybucha wszędzie. Wystarczy spróbować coś obliczyć. Ten chaos nie jest efektem ubocznym niedbałości, ale fundamentalną cechą samej teorii. Kiedy fizycy po raz pierwszy zaczęli stosować kwantową teorię pola, napotkali potworny problem. Wiele obliczeń po prostu nie miało sensu. Spróbuj na przykład obliczyć, jak zachowuje się elektron w swoim własnym polu elektromagnetycznym, a natychmiast natrafisz na nieskończoną energię. Albo spróbuj przewidzieć, jak dwa elektrony wymieniają fotony. Całki natychmiast osiągają

fundamentami. Nie można go przebudować, ale można wypełnić pęknięcia zaprawą i wyregulować podpory, aby konstrukcja znów wyglądała na solidną. Dokładnie to zrobili fizycy. Wprowadzili specjalne terminy przeciwstawne, sztuczne poprawki, które odcinają nieskończone fragmenty zrównań. Parametry masy, ładunku i energii zostały na nowo zdefiniowane, tak jakbyśmy mierzyli je nie na papierze, ale w prawdziwym eksperymencie. I nagle, cud nad cudami, obliczenia zaczęły dawać skończone wyniki, które zadziwiająco dobrze pokrywały się z obserwacjami. Elektrodynamika kwantowa stała się klasycznym przykładem. Teoria oddziaływania światła i materii po renormalizacji stała się najdokładniejszą teorią fizyczną, jaką kiedykolwiek stworzył człowiek. Różnica między przewidywaniem a pomiarem momentu magnetycznego elektronu wynosi mniej niż 1 miliardową część. Niesamowite. Ale ten sukces miał pewien problem. W końcu renormalizacja nie jest lekarstwem na chorobę, ale umiejętnym maskowaniem objawów. Nie wyeliminowaliśmy nieskończoności. Nauczyliśmy się udawać, że one nie istnieją. Nie pokonaliśmy chaosu. Nauczyliśmy się przepisywać równania tak, aby chaos znikał w obliczeniach. Jak napisał Feynman, renormalizacja jest wspaniałą techniką, ale jeśli się nad tym zastanowić, jest w niej coś wstydliwego. I rzeczywiście, za zewnętrzną precyzją kryje się filozoficzny dyskomfort. Dlaczego w ogóle jesteśmy zmuszeni odrzucać nieskończoności? Być może sama natura nie zgadza się na opisywanie jej jako pola ciągłego. Być może przestrzeń nie jest nieskończenie podzielna, a my po prostu rzutujemy na nią nasze pragnienie dostrzegania porządku tam, gdzie go nie ma. Współcześni fizycy często mówią, renormalizacja nie jest fikcją, ale odzwierciedleniem faktu, że każda teoria ma ograniczenia stosowania. Po prostu mówimy, powyżej tego poziomu energii nasz model nie działa, a wszystko, co wykracza poza niego, nie leży w zakresie naszych kompetencji. Niemniej jednak, bez renormalizacji nie byłoby ani modelu standardowego, ani zrozumienia sił natury. Renormalizacja stała się kompromisem między ideałem a rzeczywistością, między prawdą a wygodą. Jest to piękne kłamstwo wyniesione do rangi zbawczego dogmatu. Ironią losu jest to, że właśnie to fałszywe rozwiązanie zapewniło triumf fizyce XX wieku. Zbudowaliśmy imperia wiedzy na kulach renormalizacji, a teraz boimy się nawet pomyśleć, że prawdziwa fizyka leży poza nimi. Być może pewnego dnia pojawi się teoria, w której nieskończoności znikną naturalnie, bez żadnych sztuczek. Ale na razie nasz wszechświat jest matematyczną burzą, w której ludzie nauczyli się przetrwać, udając, że huragan to tylko wiatr. To tutaj zaczyna się prawdziwy dramat nauki, gdzie matematyczna elegancja zderza się z fizyczną rzeczywistością. Paradoksalnie, kwantowa teoria pola opiera się na kilku założeniach, które sami jej twórcy nazwali wygodnymi kłamstwami. Richard Feynman, jeden z architektów tej teorii, powiedział bez ogródek: po prostu odrzucamy nieskończoności i otrzymujemy prawidłową odpowiedź. Brzmi to prawie jak wyznanie herezji, ale działa. Ponownie renormalizacja, matematyczne uporządkowanie, o którym mówiliśmy wcześniej, stała się nie tylko narzędziem, ale fundamentem całej epoki. Kiedy fizycy zauważyli, że obliczenia bez niej dawały nieskończone masy i ładunki, teoria dosłownie się załamała. Wtedy naukowcy zdecydowali, że nawet jeśli nie jest idealna, to jeśli wynik zgadza się z eksperymentem, metoda jest akceptowalna. W ten sposób powstał swego rodzaju aksjomat praktyczności. Prawda jest drugorzędna. Najważniejsze jest to, że model daje liczby. Jednak z czasem przerodziło się to w kult. Renormalizacja wprowadzona jako środek tymczasowy stała się dogmatem, tak jakby sama natura była zobowiązana do przestrzegania naszych równań. Fizycy, zaślepieni dokładnością przewidywań teorii pola, które są naprawdę fenomenalne, z dokładnością 10 do potęgi 12 w eksperymentach dotyczących momentu magnetycznego elektronu, zaczęli akceptować wygodne sztuczki matematyczne jako rzeczywistość fizyczną. Jednak pod maską nadal istnieją te same sztuczne cięcia, obcięte nieskończoności, renormalizowane wielkości. Krótko mówiąc, wirtualna gra liczbowa, która nie ma bezpośredniego fizycznego odpowiednika. Niektórzy badacze nazywają to już syndromem formalnego wszechświata, kiedy teoria jest tak elegancka i samowystarczalna, że nie potrzebuje już prawdziwego świata. To tak, jakbyśmy nie żyli w przestrzeni, ale w matematycznym symulatorze, gdzie zasady

nie są ustalane przez naturę, ale przez osobę uzbrojoną w całki. Rodzi to niepokojące pytanie. Jeśli podstawą teorii jest kompromis między prawdą a wygodą, to czy budujemy całą strukturę współczesnej fizyki na ruchomych piaskach logicznych sztuczek? Sam Feynman przyznał kiedyś: myślę, że nikt tak naprawdę nie rozumie mechaniki kwantowej. Być może to przyznanie dotyczy również teorii pola. Działa, ale nie wyjaśnia, dlaczego działa. Nauczyliśmy się okiełznać nieskończoność, ale być może po prostu nauczyliśmy się pięknie, zręcznie i z dokładnością do 12 miejsc po przecinku oszukiwać samych siebie. A co jeśli kwantowa teoria pola nie jest szczytem, a jedynie tymczasową stacją na drodze do głębszej rzeczywistości? W końcu cała jej moc, całe jej matematyczne piękno nie neguje faktu, że jest to przybliżenie, kompromis między chaosem nieskończoności a uporządkowanym światem form. Zostańcie ze mną. Bunt przeciwko tym fundamentom sprawia, że fizyka staje się jeszcze bardziej interesująca. Zapiszcie się, aby nie przegapić alternatywnych rozwiązań. Od dziesięcioleci w laboratoriach i instytutach teoretycznych narasta bunt, cichy, intelektualny, ale coraz bardziej pewny siebie. Jednym z najbardziej radykalnych wyzwań dla teorii pola jest pętlowa grawitacja kwantowa. Teoria ta, niczym skalpel, przecina samą koncepcję ciągłej przestrzeni. Twierdzi ona, że przestrzeń i czas nie są gładką tkaniną, jak się powszechnie uważa, ale siatką składającą się z maleńkich węzłów kwantowych, mniejszych niż długość Plancka. Tam, gdzie teoria pola widzi ciągłe pole, teoria pętli widzi ziarnistość, tak jakby sam wszechświat był zszyty z maleńkich kostek egzystencji. Jeśli to prawda, to znana koncepcja pola jest tylko iluzją na dużą skalę, jak mgła ukrywająca dyskretną strukturę rzeczywistości. Inną potężną alternatywą jest teoria strun. Jej zwolennicy twierdzą, że cząstki elementarne nie są punktami, ale mikroskopijnymi strunami wibrującymi w przestrzeni wielowymiarowej. Każda cząstka jest po prostu inną nutą w jednej kosmicznej melodii. I chociaż teoria strun nie została jeszcze bezpośrednio potwierdzona eksperymentalnie, oferuje ona niezwykle spójny obraz. Ujednolica siły natury, eliminuje nieskończoności i opisuje wszechświat jako jedną całość. W niej teoria pola pojawia się nie jako prawda, ale jako przybliżenie, zgrubna projekcja głębszej rzeczywistości. Pojawiły się nawet bardziej śmiałe idee. Na przykład teoria grawitacji emergentnej Erika Verlinda, która traktuje grawitację nie jako siłę, ale jako statystyczny efekt interakcji informacji, lub koncepcja kwantowych automatów komórkowych, w której przestrzeń i prawa fizyki wynikają z reguł obliczeniowych. To tak jakby rzeczywistość była gigantycznym komputerem kwantowym. Podejścia te brzmią fantastycznie, ale mają jedną wspólną cechę. Próbę uwolnienia się od potęgi pól jako jedynego języka natury. Najciekawsze jest jednak to, że nawet ci buntownicy są zmuszeni do używania języka teorii pola do obliczeń i weryfikacji. To tak, jakby próbowali zburzyć mur, stojąc na nim. Absurd. A jednak już teraz widać, że pojawiły się pęknięcia. Teoretycy i eksperymentatorzy zaczęli szukać sposobów, aby bezpośrednio zobaczyć strukturę przestrzeni poprzez fluktuacje próżni, szum, fale grawitacyjne lub korelacje kwantowe w nadprzewodnikach. Być może gdzieś tam, poza naszymi równaniami, rodzi się nowa fizyka, która nie potrzebuje wygodnych założeń, ale opisuje wszechświat takim, jakim jest naprawdę. Jeśli kwantowa teoria pola jest pięknym kłamstwem, to być może właśnie to kłamstwo zainspiruje ludzkość do odkrycia prawdy. Historia nauki zna wiele przypadków, kiedy doprowadzony do perfekcji model stał się trampoliną do rewolucji. W tym miejscu kwantowa teoria pola traci swój nieskazitelny blask. Za zewnętrznym pięknem wzorów, uderzającą dokładnością przewidywań, kryje się fundamentalna rysa. Logiczna, matematyczna, a w niektórych miejscach nawet filozoficzna. To tak, jakby sama teoria była zbudowana na kruchych fundamentach. Pierwszą osobą, która o tym wspomniała, był holenderski fizyk Rudolf Haak. W połowie XX wieku udowodnił on to, co obecnie znane jest jako twierdzenie Haaka. Stwierdza ono, że w ramach ściśle zdefiniowanej kwantowej teorii pola nie da się pogodzić opisu cząstek swobodnych z opisem cząstek oddziałujących. Innymi słowy, sama idea,
że oddziaływanie można włączać i wyłączać, jest matematyczną iluzją. Cały system się załamuje. Jeśli istnieje oddziaływanie, pojęcie cząstki traci sens. A jednak właśnie na tym opiera się cały model standardowy. Odkrycie to wywołało prawdziwy szok. Okazało się, że fundament, na którym opierały się dziesiątki lat obliczeń i eksperymentów, był wewnętrznie sprzeczny. I chociaż fizycy szybko nauczyli się obchodzić ten problem, stosując takie sztuczki jak renormalizacja i korekty próżni, fakt pozostał faktem. Teoria opisująca cały mikrokosmos nie ma rygorystycznego uzasadnienia matematycznego. W istocie jest to arcydzieło inżynierii obliczeniowej, a nie czystej logiki. Inni matematycy, tacy jak Wigner, Dyson i Whiteman, próbowali skonstruować rygorystyczne aksjomaty teorii pola, ale napotkali trudności nie do pokonania. Nawet program Whitemana, którego celem jest sformalizowanie pól jako operatorów w przestrzeni Hilberta, okazał się niekompletny. W rzeczywistości nie ma jednego precyzyjnie rozwiązanego modelu czterowymiarowego, który spełniałby wszystkie warunki. Co więcej, problem niespójności nie jest tylko techniczny, ale także filozoficzny. Jeśli teoria wymaga nieskończonej liczby poprawek, aby opisać ostateczny wynik, czy oznacza to, że nie odzwierciedla ona dokładnie natury rzeczywistości? Niektórzy fizycy porównują tę sytuację do malarstwa. Obraz jest oszałamiająco piękny, ale jeśli przyjrzeć się mu bliżej, pociągnięcia pędzla nie tworzą spójnego obrazu. To samo dotyczy teorii pola. Z daleka jest ona genialna, ale kiedy próbuje się ją zbadać pod matematycznym mikroskopem, wszystko staje się zamazane. I nie jest to sprawa błaha. W końcu, jeśli fizyka opiera się na teorii, która narusza własne zasady spójności, to czy nie nadszedł czas, aby zastanowić się, czy nie popełniliśmy błędu w samej logice opisywania natury? Nowoczesne podejścia, od efektywnej teorii pola po algebraiczną teorię pola, próbują obejść te paradoksy, ale istota pozostaje ta sama. Żadne z nich nie jest w stanie wyeliminować wewnętrznej niekompletności. Teoria działa znakomicie w praktyce, ale jako fundamentalny obraz świata jest chwiejna. Być może jest to największy paradoks fizyki XX wieku. Teoria oparta na wewnętrznej niespójności matematycznej pozostaje najdokładniejszą ze wszystkich kiedykolwiek stworzonych przez człowieka. To tak, jakby symfonia napisana w niewłaściwej tonacji nadal brzmiała idealnie, ale tylko do momentu, gdy ktoś zacząłby sprawdzać nuty.

Dzień dobry, nazywam się Adalbert Lezura i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Limp Bizkit. Długo oczekiwany drugi album grupy, Significant Other, został wydany w czerwcu 1999 roku i do spółki z towarzyszącym mu teledyskiem do jednego z promujących go singli Nuki. W 2000 roku był nominowany do nagrody Grammy w kategorii Best Hard Rock Performance. Oprócz niego album promował jeszcze single Rearranged, And Together Now i Break Stuff. Teledysk do niego zdobył nagrodę w kategorii Best Rock Video na gali MTV Video Music Awards. Uczynił zespołu supergwiazdy. Significant Other zadebiutował na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów i do końca roku sprzedał się w ponad 4 milionach egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych. Do 2011 roku sprzedał się w co najmniej 16 milionach na całym świecie, prześcigając poprzedni album w liczbie otrzymanych platynowych certyfikatów. Był ponadto nominowany do nagrody Grammy w kategorii Best Rock Album. W międzyczasie na początku lipca 1999 roku Fred Durst został wybrany na stanowisko starszego wiceprezesa w Interscope Records. Jednak niemałym cieniem na wielkim sukcesie Limp Bizkit położyły się kontrowersje wynikłe z jego występu na festiwalu Woodstock 1999. W trakcie festiwalu miały miejsce liczne zamieszki i napaści na tle seksualnym, a Fred Durst został ostro skrytykowany za podżeganie zgromadzonego pod sceną tłumu do takich zachowań. Podczas występu jego zespołu w trakcie tak zwanego moszu, zgłoszono co najmniej jeden gwałt, oprócz wielu innego rodzaju obrażeń, a gdy sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli, organizatorzy festiwalu podjęli decyzję o przerwaniu występu Limp Bizkit w połowie. I chociaż niesławne zamieszki pod koniec festiwalu miały miejsce dzień po występie zespołu, grupa i tak została obwiniona przez media o wywołanie iskry rozpalającej niestabilną atmosferę. Mimo to Limp Bizkit był główną gwiazdą trasy Family Values Tour 1999, a sam Durst trafił na pierwsze strony gazet w związku z okresowymi starciami z członkami innych zespołów uczestniczących w trasie. W 2000 roku Fred Durst dał się poznać jako jeden z najbardziej zagorzałych zwolenników handlu muzyką online i wraz z Limp Bizkit wyruszył na bezpłatną trasę koncertową sponsorowaną przez Napster, oprogramowanie pozwalające na wyszukiwanie, zakup oraz pobieranie plików MP3. 17 października owego roku wydany został trzeci album zespołu Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, który tak jak poprzednik odniósł mainstreamowy sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów, sprzedając się w Stanach Zjednoczonych w ponad milionie egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Do dziś, a to jest stan na 2022 rok, jest to największy debiut albumu rockowego w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia ery Nielsen Sound Scan w 1991 roku. Album był promowany przez 5 singli Take a Look Around, My Generation, Rolling Air Raid Vehicle i My Way oraz Boiler. Utwór Take a Look Around znalazł się na ścieżce dźwiękowej mającego premierę w maju 2000 roku filmu Mission Impossible 2 i był również wsparciem promocyjnym tego filmu, przy okazji torując drogę do sukcesu nadchodzącego albumu. Piosenka stała się wielkim przebojem w dorobku zespołu, osiągając czołowe miejsca na różnych rockowych listach przebojów i otrzymując nominację do nagrody Grammy w kategorii Best Hard Rock Performance. W 2000 roku zespół był nominowany do nagrody w kategorii Najlepszy Wykonawca Rockowy na gali MTV Europe Music Awards. Z kolei w 2001 roku zdobył nagrodę w kategorii Best Rock Video na gali MTV Video Music Awards za teledysk do Rolling Air Raid Vehicle. Rok po wydaniu albumu w październiku 2001 roku z Limp Bizkit odszedł Wes Borland, a zespół długo szukał nowego gitarzysty o porównywalnej wartości. Wreszcie w 2002 roku przyjął w swoje szeregi Mike'a Smitha. Po odejściu z Limp Bizkit Borland założył zespół It The Day,
Wcześniej, w styczniu 2001, Limp Bizkit zagrał na festiwalu Big Day Out w Sydney w Australii, na którym w trakcie jego występu 16-letnia Jessica Michalik została zgnieciona podczas zabawy pod sceną, wskutek czego doznała asfiksji i zmarła w szpitalu. Zespół kilkakrotnie przerywał występ, a Fred Durst prosił zgromadzony tłum o uspokojenie się. Kiedy doszło do zdarzenia z Michalik, grupa przestała grać na 20 minut i chciała nawet całkowicie przestać grać, ale funkcjonariusze policji na miejscu zdarzenia obawiali się możliwych zamieszek wśród 20-tysięcznego tłumu. Później zespół wycofał się z objazdowego festiwalu, twierdząc, że nie ma zaufania do jego organizatorów. W listopadzie 2001 roku zespół został nagrodzony w kategoriach najlepszy album, najlepszy zespół i najlepsza strona internetowa na gali MTV Europe Music Awards. 4 grudnia tego roku Limp Bizkit wydał album New Old Songs, zawierający remiksy przebojów z 3 pierwszych albumów studyjnych. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1999, Significant Other. Oto utwory składające się na album. Intro, Just Like This, Nookie, Break Stuff, Rearranged, Unbroke, Nobody Like You, gościnnie Jonathan Davis i Scott Weiland, Don't Go Off Wondering, 1999, And Together Now, gościnnie Method Man, Trust, No Sex, gościnnie Aaron Lewis, Show Me What You Got, A Lesson Learned i na koniec po prostu outro. Życzę miłego odbioru i zapraszam.

contagious.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2004 roku chińscy deweloperzy planowali budowę kompleksu handlowego w gminie Hongqing w Chinach. Jak zwykle kupili ziemię i szybko eksmitowali 280 właścicieli domów. Jednak napotkali opór w postaci Wu Ping i jej męża Yang Wu. Zawsze spokojna 49-letnia Wu Ping i wspierający ją mąż postanowili nie odchodzić. Zamiast tego zostali w swoim dwukondygnacyjnym domu, podczas gdy ziemia wokół nich zostawała powoli przygotowywana do budowy osiedla. Para nie zamierzała oddać swojej nieruchomości. Mężczyzna, nawet będąc mistrzem sztuk walki, zadeklarował, że pobije każdego, kto zbliży się do jego domu. Deweloper złożył oczywiście oferty rekompensaty, ale para odmówiła. Ich żądania nazwano nierozsądnymi, a władze mieszkaniowe nakazały wyburzenie domu. Jednak wobec 85% poparcia społecznego dla dalszego istnienia domostwa, sądy odmówiły wykonania nakazu rozbiórki. Po 3 latach sporu nastał w końcu korzystny dla pary moment. Chiny uchwaliły przełomowe prawo chroniące własność prywatną. Para teraz, zadowolona, że ich wysokie wymagania zostały spełnione, przyjęła za darmo znajdujące się w pobliżu mieszkanie podobnej wielkości.

zatkanych szalów. To snuło się nisko, miało zapach toków, sól, wilgoć, piasek, tkwiejące drewno. Popełzło powoli, potem ślad zostawał, oranżowy, kleisty, błyskający w mroku. To snuło się, wiło to, kluczyło gęsto. I gdziekolwiek szedłem, to szło mi naprzeciw. Gdziekolwiek szedłem, to szło mi naprzeciw.

To świeciło ciemno, to świeciło czarno. To w zaułku cało najczarniejszy cień. To kroczyło ciężko, to kroczyło twardo. To podkutym butem dudniło bruk. To się niosło echem, warcząc i szeleszcząc. To się echem niosło, raz po raz wracało. To świeciło ciemno, to świeciło czarno.

gdzieś w trakcie zgubiłem dziką naturę. W zgodzie z samym sobą na Boga stawiłem.

Wypełniam pustkę mailem, SMS-em, pustka już pełna. W barze Eureka życie mi przecieka.

jakaś opuszczona przy barze się dziwi. Samotna wariatka, byle głupek, z brzydkich kobiet szydzi. A w gazetach napisali, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł

Mężczyzna wychodzi często na plażę. Wychodzi nocą przez okno. Obserwuje matki z dziećmi na placach zabaw. Mężczyzna wychodzi i chodzi lecą po piasku. Obserwuje statki wpływające z dalekich krajów. Statki wiodą kargo do portu gdyńskiego.

mężczyzna spina się na falochron, karmi mewy i łowi byczki. Na wędkę z plastikowym haczykiem pojawia się często obserwując statki wiozące cargo z dalekich krajów do portu bliskiego.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam w programie z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę artysty o imieniu Frank Black, a płyta nazywa się Frank Black. To debiutancki album tego amerykańskiego muzyka rockowego. Został nagrany w 1992 roku i wydany 8 marca 1993 roku nakładem oczywiście 4AD, a także Elektra Records. Wszystko to nastąpiło po rozpadzie zespołu Franka Blacka, zespołu, który się nazywa Pixies. Album jest w stylu zbliżonym zarówno muzycznie, jak i tekstowo do ostatniego albumu Pixies przed rozpadem w 1993 roku, Trompe Le Monde. Frank Black charakteryzuje się skupieniem na UFO i science fiction. Dwa single z albumu Los Angeles i Hang On To Your Ego zostały wydane w 1993 roku. Oba znalazły się w pierwszej dziesiątce listy przebojów Modern Rock Tracks magazynu Billboard. Utwór I Heard Ramona Sing można usłyszeć w filmie Scott Pilgrim kontra Świat z 2010 roku oraz jego ścieżce dźwiękowej. Podczas nagrywania albumu Pixies z 1991 roku Trompe Le Monde Black, znany wówczas jako Black Francis, rozmawiał z producentem albumu Gillem Nortonem o ewentualnym solowym projekcie. Powiedział Nortonowi, że chciałby nagrywać ponownie, mimo że nie ma nowego materiału. W rezultacie obaj zdecydowali się na album z coverami. Jednak kiedy Francis ponownie odwiedził studio nagraniowe w 1992 roku, miał już mnóstwo utworów i muzycznych skrawków. Współpracował z Ericiem Drew Feldmanem z PRUBU, aby nagrać nowy materiał. Zaczęli od ograniczenia liczby coverów do jednego utworu Beach Boysów Hang On To Your Ego. Feldman został producentem albumu i grał na klawiszach i gitarze basowej w kilku utworach, a były gitarzysta Pixies, Joey Santiago, grał na gitarze prowadzącej. Francis nagrał album w czasie przerwy i rozpadu Pixies pod koniec 1992 roku i na początku 1993. Następnie przyjął pseudonim sceniczny Frank Black, odwracając swoją starą osobowość Black Francis i wydał to wszystko i pod tytułem Frank Black w marcu 1993. Płyta ta charakteryzuje się skupieniem tekstów na UFO i science fiction, choć eksplorował też inne eklektyczne tematy, jak na przykład w I Heard Ramona Sing, piosence o Ramones. Album jest podobny w stylu, zarówno muzycznie, jak i tekstowo, do albumów Pixies, Bossa Nova i Trompe Le Monde. Feldman powiedział później, że pierwszy album połączył jego solową karierę z Trompe Le Monde, ale jednocześnie jest to wyspa jak nic innego, co zrobił Black. The New York Times napisał: Thompson zapamiętał cały punkrockowy śpiewnik od czasów The Rolling Stones. W jego rękach jednak agresywne, złowrogie podteksty nabierają ponurej wesołości, gdy rozwodzi się nad obskurnymi portami morskimi i konwentami science fiction, przemieniając się w maniakalnego barmana i upadłego cara. The Indianapolis Star zauważył, że na jego pierwszym solowym albumie brakuje pełnego, miażdżącego punka surf science fiction Pixies, ale Frank Black ma niezbędne tajemnicze teksty, wędrowne rytmy i popową wrażliwość. W 2024 roku magazyn The Independent umieścił Franka Blacka na 6. miejscu na liście 20 najbardziej niedocenionych albumów wszech czasów. Oto utwory, które usłyszymy. Los Angeles, I Heard Ramona Sing, I Hang On To Your Ego, Fu Manchu, Places Named After Numbers, Tsar, Old Black Dawning, 10%er, Brackish Boy, Two Spaces, Toast, Instrumental Version, Perry, The Wind High Low, Adelie, Every Time I Go Around Here, Don't You Relam. Personel, jaki brał udział w nagraniu płyty: Frank Black, gitara, wokal, Eric Drew Feldman, bas, klawisze, syntezatory, Nick Vincent, perkusja, instrumenty perkusyjne, dodatkowi muzycy: Joey Santiago, dodatkowa gitara: Dave Sardi, Jeff Morris Tepper, także dodatkowe gitary: Bob Giusti, dodatkowa perkusja: John Linnell, saksofon, i Kurt Hoffman, także saksofon. No to posłuchajmy tej płyty. Frank Black, płyta z roku 1970. I met a man, he was a good man, sailing and shoring, dancing the bitter can.

Cześć, nazywam się Wenus i słuchacie Odlot na Wenus. Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zapraszamy Was na niezwykłą podróż dźwiękową przez świat jednego z najbardziej kultowych musicali ostatnich lat. Przygotujcie się zatem na pełną energii i ekstrawagancji audycję poświęconą ścieżce dźwiękowej z filmu Hedwig and the Angry Inch, który został nakręcony w roku 2001 i jest on reżyserii Johna Camerona Mitchella. Film powstał na podstawie sztuki teatralnej, również tego samego reżysera. No i muszę powiedzieć, zanim przysłuchamy z soundtracku, że ów musical jest kwintesencją rocka i opowiada historię genderqueerowej niemieckiej wokalistki, która należy do fikcyjnego zespołu rockowego. Tutaj mam też taką ciekawostkę ze świata muzycznego, że David Bowie był producentem filmu, a uwierzcie mi, że w tej produkcji nie brakuje glam rockowego twistu. Zanim przysłuchacie ten niesamowity soundtrack, bo oczywiście ta audycja ma się składać głównie z dobrej muzyki, z dobrych ścieżek dźwiękowych, a nie paplaninie, to muszę Wam powiedzieć, że postać Hedwigi została zainspirowana realną postacią, którą reżyser John Cameron Mitchell spotkał jako dziecko. Ponieważ jego ojciec był generałem dywizji amerykańskiej, który niegdyś dowodził amerykańskim sektorem okupowanego Berlina Zachodniego, zatrudnił niemiecką opiekunkę, która od czasu do czasu dorabiała jako prostytutka w Kansas City. I tą właśnie kobietą się zainspirował John Cameron Mitchell, żeby stworzyć film Hedwig and the Angry Inch. Zaczynamy naszą podróż od pierwszego utworu z filmu, który wraz z jego barwnym, wizualnym światem stanowi niezwykłe doświadczenie dla zmysłów. Proszę, przysłuchajcie Tear Me Down, który otwiera cały musical i z pewnością wprawi Was w niezwykły nastrój tej opowieści. Don't you know me, Kansas City? I'm the new Berlin.

on the other side of a town ripped

I gave a piece to the rock star. He took the good stuff.

0: Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niezwykłej dźwiękowej podróży. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Hedwig and the Angry Inch zainspirowała Was i dostarczyła wielu emocji. Zapraszam Was również na... w której będzie odlot na Wenus, jak zawsze, i będziemy wspólnie przesłuchiwać kolejnego soundtracku. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie o nazwie Venus Groove, a także aktywności na social mediach Radia Odzew. Trzymajcie się i bawcie się bezpiecznie. Cześć!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić, materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dog kanaryjski. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie mastifa, wyhodowana na Wyspach Kanaryjskich do stróżowania i pilnowania stad bydła. Współcześnie jest trzymany jako pies pilnujący stad bydła i pies towarzysz. Dog kanaryjski to pies bardzo pewny siebie, zrównoważony i opanowany. W pewnych sytuacjach potrafi jednak ujawnić swój ognisty hiszpański temperament. Bywa wtedy popędliwy i gwałtowny. Jako były pies bojowy ma tendencję do zachowań agresywnych, zwłaszcza wobec obcych psów lub ludzi, których uzna za zagrożenie dla swojego stada. Swój temperament dog kanaryjski odziedziczył m.in. po przodkach Bordino Mojerero, będących potomkami hiszpańskich psów do bydła, które trafiły na wyspy w XV wieku podczas kolonizacji przez Hiszpanów, a następnie rozprzestrzeniły się po całym archipelagu. Były to psy odporne, waleczne, o ognistym temperamencie. Kojarzenia psów w typie bojowym z typem pośrednim wykształciły psa bojowego o żywym usposobieniu i predyspozycjach obrończych.

brzęk żelaznej kurtynki na antence radio Odzew. Z wami Sergiej, no a przywitał nas Dinasonic z nowym Easy Play End of Hype Hopes, no a dalej Sneeze Banquet, More Blood.

Przepiękna lo-fi estetyka post-punku tego zespołu. To nawet nie zespół, to jest jednoosobowy projekt gościa Sneeze z New Yorka. Płyta More Blood okazała się 2 lutego na wytwórni Note Brigand. Żeby bardziej się zapoznać z tym projektem, zachęcam do obejrzenia teledysku Commonplace. Słuchamy.

Płyta Big Smile przez dziewczyny została samodzielnie nagrana w domu, samodzielnie zmiksowana, zmasteryzowana i również wydana czerwona limitowana wersja winilu. Później w lutym Idiotape Records również wydała kasetę, no i płyta również w wersji cyfrowej są dostępna na ich Bandcampie.

Wystarczy nam już tego pięknego śpiewu zespołu Licklash, płyteczkę Big Smile, no a dalej moje ulubieńcy z Chicken Attack Records, zespół Money.

Easy Play o nazwie Hegemony okazał się 10 lutego na już wspomnianą przeze mnie Chicken Attack Records. Płyta wyróżnia się bardzo tym, że ma bardzo upolitycznione teksty.

No i tak to jest, że 90% zespołów, które są w audycji Brzęk Żelaznej Kurtyny, zazwyczaj nie ma żadnych opisów lub jakiekolwiek informacji o nich, ale o tym zespole znalazłem info takie, jakie ja bym chciał, żeby było napisane o moim zespole, kiedy miałem 16 lat. Mnie okazujące ich zdolność do tworzenia muzyki, która nie tylko angażuje słuchacza energetycznym brzmieniem, ale także skłania do refleksji nad otaczającym światem. Bożeż, jakie to piękne, serio.

Dobra, żegnamy się z politycznymi gangsterami z Bristolu, Mune i płyteczką Hegemonii. Dalej lądujemy już tu w Polsce, a dokładnie w Szczecinie. Jest z nami Kill Off.

Trzecia płyta zespołu Kill of Spitzhacke, oczywiście wydana na wytwórni Syf Rekord. Co ciekawe, uczestnicy zespołu dalej są zamaskowani i nie wiemy, kim oni są, co to daje dodatkowego mrocznego uroku i tak dosyć ponurą i mroczną muzykę.

Najfajniejsze w całej historii jest to, że cały Syf Records, jaki zespół Killów powstał podczas pandemii, czyli punkowcy nie lubią nudy lub nuda daje im napęd dobry. Bardzo się cieszę również, że zespół można będzie zobaczyć na Creepy Punk Showcase już w tym roku. I cieszę się, widzimy się na pewno tam. Jeszcze jeden może utworek tego zespołu i lecimy dalej, bo Syf Records wydał też kolejną nowość, ale to już troszeczkę później.

No, to jeszcze raz dla wszystkich. Zespół Kilof, super fajna wytwórnia ze Szczecina, Syf Records, i to była płyta Spitzhacke. No a dalej w stronę rock'n'rollu zespół Slocks.

Zespół Slox już działa aż z 2015 roku. Bardzo fajnie miesza takie gatunki jak no wave i rock and roll. Bardzo polubiłem ten zespół. W sumie znalazłem nawet ten zespół, bo tu gra jeden z moich ulubionych bas gitarzystów, Tony Machete.

No i o samej płycie. Płyta Viper. Ogólnie zespół zawsze współpracował z Voodoo Rhythm Records, którego w ogóle nie znam, ale ta płyta o nazwie Viper wydała na Goodbye Boozy Records, włoskiej wytwórni, której naprawdę bardzo lubię, bardzo szanuję i w sumie bardzo się cieszę, że zgarnia takie dobre zespoły, którym pomaga się rozwijać. Burn, baby, burn.

0: Kurde, no jak zawsze z tym czasem leci i goni, a ja jeszcze mam płyty, dwie sztuka do pokazania. Jak można pokazać płyty? Do posłuchania. No więc to byli zespół Slok z płytą Viper. No a teraz mocniejsze brzmienie Multilators i przyjdziemy do ostatniej niespodzianki. Słuchamy.
1: It's alive.

No i nazwa płytki Have Seen the Horror of the Future, wydana na Hozak Records, a ta wytwórnia jest bardzo znana, w sumie też wszyscy muszą znać, która współpracuje D.O.C. z Etty Segal. No i jeszcze jeden utworek i przejdziemy do następnego zespołu.

To był zespół The Mutilators z płytką Have Seen the Horror of the Future. No a dalej niespodzianka od Cyf Records, jednoosobowy projekt Przypał.

0: Do kiedy rana się zagoi?
1: Do wesela, do wesela. Do wesela, poproszę na siebie. W Warszawie, poproszę na siebie.

0: Pan Artur wygrał?
1: To jest pierwsza płytka, otóż to dobrego wykonawcy Przypał, która jest dostępna na wytwórni Syf Records na Bandcampie, również w fizycznym wydaniu na kasecie. Zachęcam, rzućcie troszkę dla wykonawcy, zawsze fajnie wspierać i patrzeć, jak oni się rozwijają.

No już tak dzisiaj pierdolę i ze wszystkimi się zagaduję, że zapomniają się pożegnać. Z wami był Siergiej Brzęk Żelaznej Kurtynki, Radio Odzew. Do usłyszenia we wtorek. Cześć.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Karelia, region w północnej Rosji, skrywa wiele tajemnic, ale jedną z najbardziej fascynujących są kamienne labirynty. Te starożytne konstrukcje można znaleźć w różnych częściach Europy Północnej, są szczególnie liczne właśnie w Karelii. Choć ich dokładne przeznaczenie pozostaje nieznane, przyciągają one uwagę badaczy od wielu lat. Kamienne labirynty to skomplikowane figury w formie spirali liczące od 5 do 30 metrów średnicy, ułożone z niewielkich kamieni. W Karelii odkryto 3 takie labirynty, z których jeden znajduje się w Zatoce Czupińskiej, a 2 na archipelagu Kuzowa. Większość uczonych datuje ich powstanie na okres polodowcowy, około 3000 lat przed naszą erą. Choć ich dokładne przeznaczenie jest przedmiotem debaty, niektórzy badacze sugerują, że mogły one służyć celom religijnym, astronomicznym lub być związane. To wyspa Boloszoi Zajtaski, część archipelagu Solowecki. Jest to miejsce, które przyciąga turystów z całego kraju, chcących zobaczyć największe kamienne labirynty w Europie. Badania wskazują, że archipelag był zamieszkany już w starożytności, ze śladami ludzkiej obecności datowanymi nawet na 7 tysiącleci przed naszą erą. Choć labirynty te są fascynujące, ich dokładne przeznaczenie pozostaje tajemnicą. Niektórzy badacze wierzą, że miały one znaczenie rytualne związane z inicjacją lub czyszczeniem z grzechów. Inni sugerują, że mogły służyć praktycznym celom, takim jak rybołówstwo. Bez względu na ich dokładne przeznaczenie, kamienne labirynty Karelii pozostają ważnym i tajemniczym świadectwem dawnych kultur i tradycji regionu.

latarni wcale nie chcemy tłuc. Spędzamy w domu każdą noc, a latem gdy słońce lśni, starczy nam do śnieba wiatru śpiew. Starczy nam do śnieba wiatru śpiew. Starczy nam do śnieba wiatru śpiew.

mój mały przyjacielu, papierosie. Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek. Niszczymy się nawzajem, wzajem oddani sobie, wypalamy się. Bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi. Odwieczna dychotomia, jak Legia i Polonia, jak Wisła i Krakowia, jak Stasinel. Wojna. Wojna. Pytam, dlaczego niepalący nie chcą zrozumieć naszej samotności, naszego żaru, naszego popiołu.

Straszna dychotomia, jak Legia i Polonia, jak Wisła i Krakowia, jak Staś i Nel. Wojna.

0: No, no, no, no, no, co jest, kolego z Wierzchodolski? No wypnij się pan, jak Bóg przykazał, no. Nie jak niewinna panienka. Niżej głowa, niżej. No i nie podglądać.
1: I uwaga. Cisza na Ukraińcze.
0: Torpeda
2: poszła. No panowie. I tym razem nie mam już najmniejszych wątpliwości. Poczułem na tyłku żelastą, pardon burlemo, robotniczo chłopską dłoń kolegi Osucha.
0: A pudło, pudło, panie Toćku, to Wacek panu przywalił.
3: Tak jest, ja panu przywaliłem.
0: A ja tylko chrząknąłem dla zmyłki.
4: Nieprawda, panowie. Przejrzałem was. Uknuliście haniebny spisek, żeby mnie tluc aż do podwieczorku.
3: Ależ tym jaki spisek? No. Wszystko było uczciwie i fair. Jaki brzmi?
5: Jeszcze się wam nie znudziła ta głupia zabawa.
0: Gdzie tam, siostrzyczko kochana, dopiero cię rozkręcamy.
4: Może się pan na Krysia do nas przyłączyć?
3: O właśnie.
4: Tak, proszę.
5: No, dość tych wygłupów. Pan wciągnie spodnie, panie Teotardzie. Dyrektor pana wzywa.
6: No proszę, proszę. Proszę, niech pan spocznie.
4: Dziękuję. Jeśli panu nie robi różnicy, wolałbym postać. No,
6: jak pan uważa, ale nasza rozmowa może chwilę potrwać.
4: Jakoś wytrzymam.
6: Tak, no i co my tu mamy? Teobald Zwierzchodolski, kawaler, urodzony 7 września 1926 roku we Lwowie. Wykształcenie wyższe niepełne, matura w Warszawie na tajnych kompletach 25 lipca 1944 roku.
4: Ledwo zdążyłem, panie dyrektorze.
6: Po wojnie wrócił pan natychmiast do kraju i podjął studia zaoczne na Wydziale Rolnym w Poznaniu, pełniąc jednocześnie funkcję burmistrza w miejscowości Gnojno-Lubuskie.
4: Dawniej Scheisberg.
6: Odznaczony medalem ziem odzyskanych.
4: Tak jest. Przypinał mi go osobiście towarzysz minister Gomułka.
6: No, nie ma się czym za bardzo chwalić.
4: No pozwoli pan, że będę odmiennego zdania.
6: Po trzech semestrach został pan dyrektorem PGR-u.
4: Zgadza się, panie dyrektorze. Państwowe Gospodarstwo Rolne numer 9 imienia Jakuba Szeli w Pochlewie.
6: I rządził pan tym kołchozem aż do aresztowania w lutym 50.
4: To była zwykle ordynarna prowokacja polityczna.
6: Tak? A ja mam tu, w pańskich papierach, że chodziło o zabór mienia państwowego znacznej wartości.
4: Bzdura. Wybaczy pan, ale nie ma pan nawet bladego pojęcia, co to były wtedy za czasy. Zresztą zostałem potem zrehabilitowany.
6: Tylko od zarzutu współpracy z wywiadem amerykańskim. Szkoda, mógłby pan teraz ubiegać się o rentę z Waszyngtonu.
4: Obejdzie się. Całe życie harowałem ciężko i uczciwie zapracowałem na w miarę godną starość. A czego właściwie pan ode mnie chce?
6: Chwileczkę. Po opuszczeniu zakładu karnego... No proszę, co za zbieg okoliczności. 17 października 56 zatrudnił się pan jako kościelny w parafii Borucin.
4: Ksiądz Mieczysław Szczechoń, z którym siedziałem w jednej celi, zaproponował mi tę posadę. Potrzebowałem spokoju, czasu na przemyślenie różnych spraw.
6: Dużo pan tego czasu nie potrzebował.
4: No, niestety, nie potrafiliśmy sobie ułożyć stosunków na wolności. Proboszczostwo przewróciło Mietkowi w głowie. Do tego doszły jeszcze intrygi młodego wikarego. Słowem, postanowiłem zrezygnować. Moją decyzję przyspieszył fakt, że do Borucina zjechał cyrk Arena, którego dyrektorem okazał się mój przyjaciel z powstania.
6: Niejaki Leonard Uchański, pseudonim Szczupak, prawda?
4: Jest pan doskonale poinformowany.
6: Wypożyczyłem sobie od przyjaciół pańską teczuszkę. No dobrze. Jedźmy dalej. W tym cyrku został pan konferansjerem.
4: Zacząłem od młodszego klauna.
7: Fryku, ty lubisz czekolady?
2: Lubim.
7: No to się kup!
6: Tak, bardzo śmieszne.
4: Potem szybko awansowałem w socjalistycznym showbiznesie. Festiwale piosenek, zagraniczne wyjazdy z Pagartem.
6: A tu, proszę, znów 2 lata za handel dewizami.
4: A cóż, były wzloty, były i upadki. Zawiść ludzka nie zna granic. W tej branży nie ma litości, panie dyrektorze.
6: Tak, tak, rozumiem. No, pańskie życie mogłoby posłużyć za ciekawy scenariusz filmowy.
4: W sumie byłoby to raczej dość gorzka komedia.
6: Z tragicznym końcem w państwowym domu opieki.
4: O, ja jeszcze żyję, panie dyrektorze.
6: I cóż z tego, skoro pańska emerytura ledwo starczy na opłacenie kosztów pobytu. Serce mi się kroi, panie Tośku, kiedy widzę, jak się marnuje taki niezwykły talent.
4: Zaczyna mnie pan z lekka intrygować.
6: Będę z panem szczery. Przyglądam się panu już od dawna. Jest pan inteligentnym człowiekiem, z polotem, a przede wszystkim posiada pan klasę. To wielka rzadkość w naszych schamiałych czasach. Kieliszeczek koniaku?
4: Dziękuję, chętnie.
6: No proszę, proszę, proszę.
4: Czy dowiem się wreszcie, o co chodzi?
6: O pieniądze. Panie Teobaldzie, jak zwykle o pieniądze. Chciałbym zaproponować panu udział w pewnym dość nietypowym przedsięwzięciu natury, powiedzmy, artystyczno-biznesowej. Hmm. I oczywiście może pan liczyć na wysokie honorarium. Nawet bardzo wysokie. Zagra pan w przedstawieniu, którego ja będę dyskretnym reżyserem. Urządzimy mały, rodzinny cyrk, wyłącznie na użytek wewnętrzny. Tylko jeden warunek. Z tego gabinetu nie może wyjść ani słowo. Rozumiemy się?
4: Tego nie musiał pan mówić.
6: Przepraszam. Czy mogę przystąpić do rzeczy?
4: Ale rzeczywiście, szefie. Pańskie zdrowie. Zamieniam się w słuch.

0: No. No, no może się wreszcie ciocia wykaszle. Ja zaczekam, proszę, proszę.
1: Przepraszam.
0: Dziękuję. Czy mogę kontynuować?
2: No daj spokój, Mundek. Robisz cyrk, jakby tu było naprawdę co dzielić.
0: Po pierwsze, Leon, ty nie jesteś z rodziny.
2: Ech.
0: Tylko mężem naszej bratanicy z bocznej linii i to w dodatku trzecim.
2: No
0: na dobrą sprawę nie powinno cię tu wcale być.
3: Tak? To jakbym ja wróciła do domu? Po nocy taksówka to kosztowałaby mnie z 80 zł, tam 80. 80 to ja zapłaciłam rok temu, kiedy jeszcze czuwałam przy niepoczciwym.
2: Daj spokój, Marysia. Jeśli ja mu tu tak przeszkadzam, zaczekam na ciebie na dole w pubie.
0: To byłoby chyba najlepsze.
3: O. Ty, ani mi się wasz. Masz tu siedzieć, póki nie przyjdzie i wszystko się raz ostatecznie nie wyjaśni.
0: A po drugie, jest co dzielić, drogi kuzynie. Lokatorzy dostali 3-letnie wypowiedzenie i umówiliśmy się, że nie będziemy się ciągać po sądach. Umówiliśmy się? No? No tak czy nie?
2: No w zasadzie to tak.
0: No co w zasadzie? Tak czy nie?
3: No tak.
0: I co powie, zmarła będzie święte i koniec dyskusji. Reszta podpisuje zrzeczenie praw do spadku na korzyść tego, kogo wskaże wujenka.
2: A od kiedy tyś się zrobił, Mudek, taki spirytysta? U was w firmie obowiązywał zimny mózg i gorące serce dla sprawy.
0: I czyste ręce. Zawsze czyste ręce, Leon.
2: Nie rozśmieszaj mnie. Miałeś czyste ręce, tylko powiedz, co ci na rękawiczkach zostało.
0: Tak, a ty to niby taki święty? A kto w stanie wojennym robił ludziom wodę z mózgu? Mi z okienka w zielonym munduszu?
1: Przestańcie, nie kłóćcie się, kochani. Ja się już zgodziłam. Załatwmy to, jak przystało w rodzinie. Elegancko i bez awantur. Niech się ona przynajmniej za nas nie wstydzi.
0: A przez kogo, ciociu, to całe zamieszanie? A czy to elegancko zejść z tego świata i nie zostawić ostatniej woli na piśmie?
1: Ależ proszę bardzo, ja mogę od razu zrezygnować ze swojej części.
0: Ciociu Sabinko, nikt tu nie będzie z niczego rezygnował i niczego dzielił. Dom musi pozostać w jednych rękach, bo inaczej będziemy się tu żarli do końca świata. A w czyich, to niech już wujenka sama decyduje.
2: Nie, no to dom wariatów.
3: No, ale za 3 lata ten dom będzie wart kupę forsy.
2: Będzie, jak się najpierw tyle samo wsadzi w remont.
0: A to już zmartwienie przyszłego właściciela.
1: Lub właścicielki, Mundek, lub właścicielki.
0: Oczywiście. Ja się was chciałem po raz ostatni zapytać. Czy zgadzacie się ostatecznie na takie rozstrzygnięcie? Żeby potem nie było awantury przy obcym.
1: No przecież już się zgodziliśmy.
0: Tak, ale ja to chcę jeszcze raz uroczyście usłyszeć. Marysia?
2: Nie, to jest totalna bzdura.
0: Oj, Leon, są na tym świecie rzeczy, które nie śniły się waszym filozofom.
1: A ja mu wierzę. Wszystko mi powiedział z detalami. Kto na co umarł w rodzinie, o dzieciach i dlaczego rozwiodłam się z Adamem.
2: Wielki jasnowidz. Wiadomo, że 3/4 małżeństw w Polsce rozchodzi się przez gorzałe.
1: I jeszcze inne rzeczy? Też, co tylko ja jedna mogłam wiedzieć. I przepowiedział mi, że już niedługo...
2: Powiedział stary góral, będzie Polska aż po Ural.
0: Marysia, niech on już pójdzie na to piwo. Ja w razie czego was odwiedzę.
3: Nie, ja już powiedziałam, mowy nie ma już.
2: No dobrze. No, do niczego się nie wtrącam. Tylko powiedzcie mi, dlaczego taki jasnowidz nie zapyta Napoleona, jakie będą numery w totolotka? W tą sobotę jest kumulacja na 7 milionów. I wtedy to by było naprawdę co dzielić.
3: No, co ty Napoleona może obchodzić nasz totolotek?
1: No właśnie.

0: Zawsze byłem ukochanym ciocinym bratankiem Mundusiem i nawet na tamtym świecie wspomina ciepło mojego dziecięcego tyłeczka, kiedy brała mnie na kolana.
1: Zrobię, co w mojej mocy. Ale co będzie, jeśli naprawdę zapadnę w trans?
0: Ja ci zapadnę! Przepraszam, pan sobie oczywiście żartuje, a dla mnie to sprawa życia lub śmierci. Nie, to nie może tak być, żeby metafizyka wygrała ze zdrowym rozumem.
1: Ale nigdy dotąd nie brałem udziału w takim seansie.
0: Ale w jakim to cholery seansie? Dlaczego pan się ze mną drażni? Chce pan podwyżki?
1: Nie o to chodzi. Ja dawno już nie występowałem. I czuję po prostu, że mam tremę.
0: No, daj pan spokój, panie Tośku. Przecież ma pan wszystko wykute na blachę. To co? Bierzemy głęboki wdech, zawrzeć pośladki, alleluja i do przodu.
1: Moment, ale czy nie odnosi pan wrażenia, że cała ta intryga szyta jest zbyt grubymi niciami?
0: W sam raz dla tych idiotek. Spokojnie. One wierzą w pana jak w guru. Wchodzimy. Kochani, nasz drogi mistrz, pan Teobald Zwierzchodolski.
2: Powiedziałeś, Munduś, Zwierzchodolski?
0: Tak, Zwierzchodolski. I nie ma się czemu cioteńko dziwić. Nazwisko jak nazwisko. Stare, dobre, polskie nazwisko.
1: Dodałem kresowe, laskawie państwo.
0: O, właśnie. Kresowe, a ludzie z Kresów, wiadomo co, w sercu to na dłoni. Marysia i Ala mogły się już przekonać, jaki niezwykły dar posiada nasz gość. Ciocia Sabinka zgodziła się w ciemno. Reszta spadkobierców chora lub w stanie demencji uniemożliwiającej świadomy udział w seansie, co nie wyklucza oczywiście ich praw do dziedziczenia.
2: Przepraszam, drogi mistrzu, a co będzie, jeśli wujenka nie przyjdzie?
1: A tego już pani nie mogę zagwarantować na 100%. To są niezbadane sprawy.
3: Ale dlaczego miałaby nie przyjść? Póki co, to wszystko jest jeszcze jej.
2: Czy moglibyśmy już zacząć? Bo ja mam za pół godziny serial.
0: Jestem za. Mistrzu, skoro taka jest wola rodziny, proponuję, przejdźmy od razu do rzeczy.
1: Ma się rozumieć. Pardon, jak nazywała się nasza droga nieobecna?
2: Halina Zmarzlicka, mistrzu przez RZ.
4: Idiotka.
5: Zmarzlicka przez R.I. Z, a nie RZ. Z domu Podchorecka.
2: No właśnie. I wypraszam sobie Leon, tę idiotkę.
1: Dobrze, zatem proszę zgasić światło i zapalić świecę. Teraz myśmy się za ręce i utwórzmy krąg.
5: Nie. Przepraszam, ja nie biorę udziału w tych wygłupach. Wychodzę.
3: Ty, no mowy nawet nie ma. Ty wyjdziesz się, nachlasz, to będzie potem prowadził. Siądź tutaj gdzieś z boku i przymknij się z łaski swojej. A pan, mistrzu, niech pan kontynuuje.
1: Dziękuję.
5: Duchu Haliny Zmarzlickiej, de domo Podchoreckiej, wzywam cię przez mękę pańską. Czy dostąpiłaś laski zbawienia? Czy cierpisz męki piekielne? Lub pokutujesz za grzechy w czyśćcu? Stąp!
2: Widzieliście? Świeca się poruszyła.
1: Jej dusza jest między nami. Skarży się biedaczka, że przebywa w czyśćcu.
2: Boże, ale za co?
3: Za co? Ty nie udawaj, Alka, głupiej. Wszyscy dobrze wiedzą, za co.
4: Spytaj ją, pan mistrzu, ile dostała i czy tam przestrzegają karty praw człowieka.
3: Ty, powiedziałam ci, żebyś się zamknął?
1: Tak jest.
2: Kochani, zachowajmy powagę. Panie Leonie, proszę nie przypalać papierosa od świeczki. Halinka nie cierpi dymu.
0: Mistrzu, na stole położyliśmy karteczkę z pytaniem do naszej kochanej cioteczki.
1: Tak, widzę. Tak, ale nie dam rady bez okularów, bo sam nie mogę po nie sięgnąć, bo wtedy rozerwałby się krąg. I dusza państwa krewnej uleciałaby natychmiast ze świat.
3: No co się gapisz? No rusz się, Leon.
1: Gdyby...
4: Gdzie?
1: Pan był łaskaw, mamy tu. W górnej kieszonce.
4: Okej, okay. Już panu wkładam.
1: No dziękuję.
4: Przepraszam, nie chciałem, żeby ucho wyszło w oko.
1: Dziękuję.

0: Szanowna świętej pamięci Halino, wyjaw nam proszę swą wolę, kto ma zostać właścicielem twojej kamienicy w Warszawie przy ulicy Kopernika 15, numer księgi wieczystej KW, łamane przez 123, łamane przez 1935, łamane...
1: To nieistotne. I oficyny w podwórzu i tych trzech garaży od okulnika.
2: Tak, tak, ale ciocia usłyszała. Teraz się zastanawia. Za chwilę przemówi do nas mymi ustami.
3: Halinko, siostrzyczko kochana, mnie tam już na niczym nie zależy. Daruj to wszystko komuś z młodych.
2: Nic, ciotka! Nikt cię nie pytał o zdanie.
4: O Boże, poznaję, to ona.
2: A kto miałby być z jej odkot?
4: Przepraszam, ciociu, i życzę przyjemnego, wiecznego odpoczywania.
2: Ty nawet teraz nie dajecie mi spokoju. Ściągacie mnie w sprawie tej zakichanej kamienicy, która wpędziła mnie do grobu. A cóż znaczy ona wobec wieczności? Świeczki to nie ma mi kto zapalić. Liści zanieść, jastryka wypastować, ale moją kamienicę to wszyscy chętni. Gnieje jesteście, nie rodzina.
4: Ja ciociu przysięgam cioci, że jutro z samego rana polecę u cioci posprzątać.
5: Ty nie podlizuj się, i tak ci już nic nie pomoże. Za życia trzeba było.
3: A pamięta ciocia, ja jak siedziałam z ciocią po nocach?
5: No, w domu sterty brudów, mąż mi się rozpił. Kręciłam cioci kugiel-mugiel. On wtedy jeździł do tej zezowatej dentystki, aż pod Piaseczną.
6: Cztery zęby kanałowo leczyły. Boś mi żyć nie dawała, tak, że z ust mi jedzie jak z trupiarni.
5: Ja już znam na wylot te wasze wszystkie.
6: A jeśli by tych głupia jesteś już.
2: Tą kamienicę zapisuję o sobie, która ma pod lewą piersią małą, błękitną różyczkę. Odchodzę i do zobaczenia w wszystko.
4: Do widzenia, cioteńko, do widzenia. Pod którą piersią?
2: Pod lewą, idiotko. Patrząc od strony widowni.
7: Zaraz. Coś pan powiedział? Jakiej znów do cholery różyczki?
0: Co? O czym pan mówi? Ja nic nie wiem, byłem w transie.
6: Dobra, kochani, kończmy już tę szopkę. Rozbierać się, moje panie. I ty, Buntek, też.
7: No już. W rodzinie nie ma wstydu. Pani solidą, pomogę pani. Ja.
3: Nie.
7: Ale proszę.
3: Co tam tu nie ma? Ciocie, chce. Jak wszyscy, to wszyscy da.
0: No to w takim razie żegnam państwa. Dobranoc.
7: Ty, a dokąd ty, złodzieju przeklęty? To ty tak ze mną zaczekaj, zaraz ja cię poślę za
6: pojedynkę! Ty! Zwariowałeś, Buntek! Pójdź go!
4: Boże, proszę się! Jest siły! Buntek!

0: Jak się czujesz, Teo?
1: A, to ty, Sapciu. W porządku. Ale pan ordynator powiedział, że być uduszonym w moim wieku to nie są żarty. Potrzymają mnie tu jeszcze ze dwa dni na obserwacji. Wracam do siebie. I powiedz mi, co z panem Edmundem?
0: Ha, leży piętro niżej, na Ojomie. Przeszedł rozległy zawał.
1: O, to...
0: Raczej wyżyje. No. A wiesz, że ja byłam pewna, że ty zginąłeś w powstaniu.
1: Myślałem, że ty też, Sabinko.
0: Ano, pan Bóg uchował. Z trudem, ale jakoś uchował. Przez tyle lat pamiętałeś o tym moim znamieniu. A przecież widziałeś je tylko raz. Wtedy na łące w Świdrze, kiedy kuliśmy algebrę.
1: I przez 60 lat, Sapciu, nie zapomniałem twojej słodkiej różyczki. Codziennie stawała mi przed oczami.
0: Oj, przestałbyś się wygłupiać. Poradź mi lepiej, co ja mam teraz zrobić z tą okropną kamienicą.
1: No, wiesz, z remontem możemy już nie zdążyć. Coś trzeba będzie sprzedać, jak leci, z lokatorami. I tak wyjdzie z tego niezła fortunka.
0: Sprzedać? I co my zrobimy z tymi pieniędzmi?
1: No też pytanie. A pamiętasz, co obiecywaliśmy sobie w czasie okupacji, kiedy skończy się wojna? No i teraz nareszcie wszystko jest możliwe. Późno trochę, bo późno, ale lepiej późno niż wcale. Popłyniemy, Sapciu, w cudowną podróż dookoła świata.
0: Och, a co będziemy robić, kiedy już wrócimy?
1: Popłyniemy w następny rejs.
0: Och.
1: Tyle, że w odwrotnym kierunku. Albo nie. Szkoda czasu. Polecimy do Ameryki, potem do Japonii, dalej, wciąż na zachód. W ten sposób zyskamy dodatkowo jeden dzień. A dzień to też nie w kij dmuchał. Prawda, kochana? Starość jest sama w sobie dość przykra, ale starość bez pieniędzy to już istna tragedia. Bez pieniędzy, bez jakichkolwiek widoków...
0: I bez miłości, Teo.
1: O, tu się już, kochana, nie martw. Siostro! Siostro! Prędko moje ubranie i buty. Wypisuję się natychmiast na własną prośbę.
2: Jak to się pan wypisuje? Czy pan zwariował, panie Zwierzchodolski?
1: Całkowicie! Zgodzi się, siostra? Zostać naszą druhną?
2: Ja?
1: Tak.
2: Och, niech pan uważa, bo jeszcze panu w głowie pęknie też żyłka.
3: Słyszałeś? Puść mnie, wariacie.
2: No nie tutaj.
1: Ale
2: nie tutaj, mamy czas. Mamy jeszcze bardzo dużo czasu.
4: Daj wam Boże 100 lat. 100 lat, drodzy państwo. 100 lat.
1: Dziękuję, siostro. A po co zaraz te... No bo ograniczenia!
2: Dać pokój, wariacie, zaraz!

0: cyklu Scena Uśmiechu Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Jana Warenyci Błękitna Różyczka. Obsada: Teobald Zwierzchodolski, Igor Przegrodzki, Sabinka, Danuta Szaflarska, kolega Osuch, Maciej Maciejewski, kolega Smulikowski, Tadeusz Grabowski, dyrektor, Miłogost Reczek, Marysia, Ewa Ziętek, Ala, Marta Lipińska, Leon, Jerzy Bończak, siostra, Hanna Stankówna. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Reżyseria Jana Warenyci.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

suknia nocy ubrana, śpisz. Ty brudna i nieczysta w kokonie ciemnych smug.

decorating it.